0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

życie bym nie skąpił. O twą spokojność te piekieł bym stąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu moim, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam pytanie:

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów.

0: kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi.
1: Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa.
0: Nie wiem,

piękne jak pogrzeb. Są pelargonie w oknach parterów. Czas się zatrzymał, szepce nad Odrze. Świat uwięziony w pętlach spacerów.

0: best you can. Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.

czekam znów. Może z kilku prostych słów będę mógł odtworzyć choć uśmiech twój. Może wiesz, gdzie zgubiłem tamten wiersz. Chcę go zapamiętać, zanim odpłynie gdzieś, nim czas znów pozwoli zapomnieć. Nie mów mi, że jutro będzie lepiej.

samotności ścieżki tak dobrze zna. Skoro ty spakowałaś swoje sny, nasze wczoraj spiszę na przyszłe dni.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest piątek, 14 sierpnia.

Rozejrzyj się i spróbuj zauważyć to, co jest dookoła ciebie. Właśnie teraz, właśnie w tym otoczeniu, rozpoczynasz swoje spotkanie z Bogiem.

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę i zadali Mu pytanie. Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział: czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu: czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im: przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba że we wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie: jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. On zaś im odpowiedział: nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili. I są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. A są także bezżenni, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje.

Jezus i faryzeusze rozmawiają ze sobą jakby w dwóch innych językach. Faryzeusze pytają o to, co wolno, a czego nie wolno. Jezus natomiast odpowiada im, wskazując na większe dobro, na to, co piękne i pierwotnie zamierzone przez Boga. Pomyśl o stojących teraz przed Tobą decyzjach. Które z nich chcesz realizować w wolności, wybierając większe dobro, chciane też przez Boga?

Lęk przed trudem, niepowodzeniami i porażką czasem motywuje nas do budowania skomplikowanego systemu zabezpieczeń. List rozwodowy jest takim wentylem bezpieczeństwa, pozwalającym uciec od trudności w relacji. Pomyśl chwilę o sprawach, które są dla ciebie trudne lub których się obawiasz. Spróbuj razem z Jezusem poszukać siły i zaufania, by się z nimi odważnie zmierzyć.

Dialog faryzeuszów z Jezusem to spotkanie pomiędzy granicami a bezgraniczną miłością, pomiędzy zasadami a zaufaniem, pomiędzy zabezpieczaniem siebie a ofiarnością i bezinteresownością. Słuchając ponownie Ewangelii, zwróć uwagę na Jezusa, który kocha Cię właśnie taką bezgraniczną miłością, który Ci ufa, który wspiera i obdarowuje Cię zupełnie bezinteresownie.

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę i zadali Mu pytanie. Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział: czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu: czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im: przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba że we wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie: jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. On zaś im odpowiedział: nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili. I są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. A są także bezżenni, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje.

Modlitwa, którą właśnie kończysz, jest Twoim spotkaniem z Bogiem. Możesz teraz zwrócić się do Niego zupełnie spontanicznie i autentycznie. Możesz też pozostać w myślach, obrazach lub uczuciach, które właśnie przeżywasz.

0: Chwała Ojcu
1: i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.
6: Boży plan jest właśnie taki.
7: Są dziewczyny i chłopaki.
8: Boży plan to plan jedyny.
9: Są chłopaki i dziewczyny.

0: Już teraz przenosimy się do Kalwarii Zabrzydowskiej, by uczestniczyć w mszy świętej porannej.
1: Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z wami. Gromadzimy się przy ołtarzu Pańskim i przy obliczu Matki Najświętszej, Pani Kalwaryjskiej. Spoglądamy w jej oczy i widzimy w nich czułość Boga, Jego wielką miłość do nas i zatroskanie o każdego. Ten drogi nam wizerunek uczy nas przylgnięcia całym swoim życiem do Jezusa, jedynego Zbawiciela świata. Witamy wszystkich zgromadzonych na tej porannej mszy świętej pielgrzymów w domu naszej Matki. Zapraszamy do wielkodusznego wejścia w czas liturgii, powierzenia Bogu najtrudniejszych życiowych spraw. Bądźmy uważni na Boże natchnienia i z wiarą słuchajmy Jego słów. W sposób szczególny witamy pielgrzymów z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Krakowa. Pielgrzymy modlą się o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla pielgrzymów z Piasków, Łagiewnik. Witamy pielgrzymów ze Stalowej Woli, z parafii Trójcy Przenajświętszej, z księdzem Sylwestrem, który modli się o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Wawrzyńca i Doroty Szwojca oraz Marty. Pielgrzymów ze Starej Wsi, z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, z księdzem Andrzejem, który modli się o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla rodzin i pielgrzymów ze Starej Wsi. Witamy pielgrzymów z Zielonek, z parafii Narodzenia Matki Najświętszej, z księdzem Jakubem, który modli się o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla pielgrzymów i parafian z Zielonek. Witamy pielgrzymów z Jaśkowic, z parafii Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła. Pielgrzymy modlą się w intencji parafian. My w czasie tej Najświętszej Ofiary, jak codziennie o tej porze, modlimy się w intencjach wieczystych, w intencji pielgrzymów z Tarnowa i okolic, o potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Aleksandra i Anny, w 35. rocznicę ślubu, w intencji pielgrzymów z Zielonek, o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla pielgrzymów z grupy Jana Czai, o zdrowie, błogosławieństwo dla pielgrzymów z parafii Paszkówka, w intencji pielgrzymów z Pcimia, w intencji orkiestry i pielgrzymów z Tęczyna, o błogosławieństwo Boże dla pielgrzymów z Karwolina i okolic, w intencji pielgrzymów z Kasiny Wielkiej i osób im towarzyszących, za pielgrzymów z parafii Podpłomień, za pielgrzymów wspominanych na dróżkach z parafii Łękawica koło Żywca oraz o błogosławieństwo Boże dla parafii z Lubnia, ich rodzin, także nowe powołania z parafii. Na początku przeprośmy za wszystkie nasze grzechy. Panie Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Chryste, który umierając na krzyżu dałeś nam Maryję za matkę, zmiłuj się nad nami. Panie, który ukoronowałeś w niebie Maryję na królową nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś Jezusowi Chrystusowi, Najświętszą Maryję Pannę, jako pomoc w dziele naszego odkupienia. Spraw łaskawie, abyśmy rozważając paschalne tajemnice Pana, za pośrednictwem Maryi dostąpili łasko, które z ufnością prosimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
2: Czytanie z Księgi Przysłów. Tak mówi mądrość Boża. Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód. Zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli. Gdy niebo umacniał, z nim byłam. Gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód. Gdy w górze utwierdzał obłoki. Gdy źródła wielkiej otchłani umacniał. Gdy morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły. Gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim. Igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. My, którzy już przedtem nadzieję złożyliśmy w Chrystusie. Oto Słowo Boże.

0: która bez śmierci wysłużyła palmę męczeństwa pod krzyżem Chrystusa.
1: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Umiłowani przez Boga siostry i bracia, kochani pielgrzymi, drodzy kapłani, na placu apelowym niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz stali wyczerpani więźniowie. Odebrano im nazwiska, ubrania, wolność, ludzką godność. Zamiast imion mieli numery. Jeden z nich nosił numer 16670. Nazywał się Maksymilian Kolbe. Był franciszkaninem, kapłanem, misjonarzem, wydawcą, wielkim synem Matki Niepokalanej. Miał wiele planów, pragnień, chciał głosić Ewangelię. W obozie miał jednak stać się tylko jednym z wielu więźniów, których można było poniżać, wykorzystywać i zabijać. Pod koniec lipca 1941 roku z obozu uciekł jeden z więźniów. W odwecie zastępca komendanta Karl Fritsch wybrał 10 ludzi, którzy mieli umrzeć śmiercią głodową. Wśród nich był Franciszek Gajowniczek. Kiedy usłyszał, że on ma także poniósł śmierć, zaczął wołać, krzyczeć, że ma żonę, dzieci, że chciałby jeszcze wrócić do rodziny. I wtedy wydarzyło się coś, czego się nikt nie spodziewał. Z szeregu wystąpił więzień. W obozie nie wolno było samowolnie wychodzić z szeregu. Taki krok mógł od razu zakończyć się śmiercią. Ale Maksymilian podszedł jednak do funkcjonariusza i poprosił, aby pozwolono mu umrzeć zamiast Franciszka Gajowniczka. O dziwo, jego prośba została przyjęta. Gajowniczek wrócił do szeregu, ojciec Maksymilian poszedł do bunkra głodowego. Dlaczego to uczynił? Wyjaśnia nam sam Pan Jezus. Nikt nie ma większej miłości niż ten, kto życie oddaje za przyjaciół swoich. Pan Jezus w swojej Ewangelii nie mówi tylko o odwadze ani bohaterstwie. Mówi przede wszystkim do nas o miłości. Święty Maksymilian nie oddał życia dlatego, że nie chciał żyć. Nie był człowiekiem zniechęconym życiem ani szukającym śmierci. Przeciwnie, kochał życie, miał wiele planów. Chciał głosić Ewangelię, rozwijać działalność wydawniczą, zakładać klasztory, prowadzić misje. On oddał życie, ponieważ zobaczył człowieka, którego mógł uratować. Franciszek Gajowniczek nie był jego bliskim przyjacielem. Prawdopodobnie wcześniej zupełnie się nie znali. Ale Maksymilian zobaczył w nim człowieka, męża, ojca rodziny. Zobaczył w nim po prostu swojego brata. Kochani, z życiem świętego Maksymiliana związana jest opowieść o dwóch koronach. Według świadectwa jego matki, mały Rajmund Kolbe modlił się przed obrazem Matki Bożej w Pabianicach. Wtedy miał zobaczyć Maryję trzymającą w dłoni dwie korony. Biała oznaczała czystość, a czerwona męczeństwo. Maryja zapytała go, którą z nich wybiera. Rajmund odpowiedział, że chce przyjąć obie. My najczęściej, kochani, pamiętamy tylko o czerwonej koronie męczeństwa. Widzimy Maksymiliana występującego z szeregu, idącego do bunkra głodowego i umierającego za drugiego człowieka. Ale trzeba pamiętać, że czerwona korona nie pojawiła się nagle. Ona wyrosła z białej korony, korony codziennej wierności Bogu. Święty Maksymilianie nauczył się miłości dopiero w obozie koncentracyjnym. Przygotowywał się do tej najważniejszej decyzji przez całe życie. To każdego dnia dokonywał mniejszych wyborów. Oddawał Panu Bogu swoje prace, siły, wygodę. Uczył się rezygnować z własnego zdania, służyć innym, nie odpowiadać złem na zło. Człowiek, który jest wierny Panu Bogu codziennie w małych sprawach, może także w chwili wielkiej próby oddać Panu Bogu wszystko. Świętość Maksymiliana nie była dziełem jednej chwili. Nie stał się świętym dopiero wtedy, kiedy wystąpił z szeregu. W tamtym momencie po prostu objawiło się jedynie to, kim stawał się i do czego przygotowywał się przez całe swoje życie. Przed swoją męczeńską śmiercią prowadził przecież bardzo czynne życie. Założył rycerstwo Niepokalanej. Każdemu chciał rozdać cudowny medalik Maryi. Tworzył czasopisma, zbudował Niepokalanów, korzystał z najnowocześniejszych wtedy środków przekazu. Wyjechał na misję do Japonii, gdzie rozpoczął wydawanie pisma w języku japońskim. Marzył o tym, aby Ewangelia docierała do każdego człowieka. Nie uciekał od świata. Chciał prowadzić świat do Niepokalanej. Nie był jedynie pobożnym marzycielem. Organizował, budował, pisał, drukował, podróżował. Uczył się języków, wychowywał młodych zakonników. Jego miłość do Matki Najświętszej nie zamykała go w klasztorze, ani nie oddzielała od ludzi. Przeciwnie, posyłała go do służby i ofiary. Święty Maksymilian przez swoją ostatnią ofiarą pomagał współwięźniom, pocieszał załamanych, potajemnie spowiadał, dzielił się tym, co posiadał i zachęcał innych, aby nie odpowiadali przemocą na przemoc. Kiedy raz został pobity brutalnie, powstrzymywał innych więźniów przed zemstą. Gdy ktoś zabrał mu przemocą jego porcję chleba, nie domagał się ukarania winnego. Powiedział, że być może tamten człowiek był bardziej głodny. W takich zwyczajnych, choć bardzo trudnych sytuacjach rodził się przyszły męczennik. Zwyciężał także wtedy, kiedy nie odpowiadał nienawiścią na nienawiść, gdy nie pozwalał, aby cierpienie zatruło jego serce i gdy w człowieku, który zabrał mu chleb, potrafił też zobaczyć głodnego brata. Siostry i bracia, łatwo jest kochać ludzi dobrych, życzliwych, wdzięcznych. Zacznie trudniej zachować miłość w świecie pełnym przemocy, strachu i krzywdy. Auschwitz zostało tak pomyślane i stworzone po to, aby odebrać godność człowiekowi. Więźniowie mieli zapomnieć, że są ludźmi. Mieli walczyć z sobą o kawałek chleba, o każdy następny dzień życia. A Maksymilian pokazał, że nawet w takim miejscu człowiek może pozostać wewnętrznie wolny. Mogli odebrać mu habit, nazwisko, zastąpić jego imię numerem, zamknąć w bunkrze głodowym, zagłodzić ciało, ale nie mogli sprawić, że święty Maksymilian przestał kochać. Święty Jan Paweł II powiedział w Auschwitz, że Maksymilian odniósł tam zwycięstwo przez wiarę i miłość. Po ludzku ojciec Kolbe przegrał, ale to jednak nieoprawcy odnieśli ostateczne zwycięstwo. Mogli zdecydować, kto zostanie zamknięty w bunkrze, ale nie mogli zdecydować, jaki sens będzie miała śmierć Maksymiliana. Nienawiść chciała uczynić z niej egzekucję, lecz miłość uczyniła z niej ofiarę. Przemoc mówiła: twoje życie nic nie znaczy, ale Maksymilian odpowiedział swoim czynem: moje życie ma tak wielką wartość, że mogę je podarować drugiemu człowiekowi. Tego rodzaju wolności nie można człowiekowi odebrać. Można zamknąć jego ciało, ale nie można uwięzić miłości. Można odebrać życie, ale nie można zmusić, aby umarł z nienawiścią w sercu. Kochani siostry i bracia, drodzy cielbrzymi, pewnie nikt z nas nie zostanie postawiony przed takim wyborem jak święty Maksymilian. Być może nigdy nie będziemy musieli oddać życia w jednej bohaterskiej chwili, ale każdego dnia stajemy w różnych szeregach. Istnieje szereg ludzi obojętnych, którzy widzą cierpienie, ale odwracają oczy. Istnieje szereg tych, którzy powtarzają oszczerstwa, ponieważ robią tak inni. Istnieje szereg ludzi, którzy nie chcą przebaczyć i przez wiele lat noszą w sercu gniew. Istnieje szereg ludzi, którzy mówią: to nie moja sprawa, nie mam czasu, albo niech ktoś inny się tym zajmie. Łatwo jest mówić o świętych, łatwo jest mówić o bohaterstwie, ale znacznie trudniej przyjmować codziennie białą koronę zwyczajnych, drobnych spraw, które wymagają od nas wierności. A właśnie wielka miłość składa się z małych czynów wykonywanych każdego dnia. To poprzez nie człowiek uczy się żyć nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Święty Maksymilian nie wymyślił miłości, którą pokazał dopiero w Auschwitz. On nauczył się jej od Chrystusa. To przecież Chrystus pierwszy zajął miejsce człowieka skazanego. To On wziął na siebie nasze grzechy i oddał życie nie za ludzi doskonałych, ale za grzeszników. To On uczynił nas swoimi przyjaciółmi, zanim my nauczyliśmy się odpowiadać na Jego miłość. Kochani siostry i bracia, za chwilę na ołtarzu stanie się obecna ofiara Chrystusa. Pan Jezus da nam swoje ciało i swoją krew, da nam samego siebie. Nie mówi jednak tylko: podziwiajcie moją miłość, ale mówi nam: tak jak ja was umiłowałem, wy także miłujcie się wzajemnie. Amen. Z wiarą i ufnością w przemożne wstawiennictwa Matki Najświętszej Pani Kalwaryjskiej módlmy się wspólnie za papieża, biskupów, kapłanów, diakonów, aby potrafili naśladować Maryję w służbie Bogu i Kościołowi. Cieje prosimy. Za wszystkich czcicieli Matki Najświętszej Kalwaryjskiej, dobrodziejów, wszystkich pielgrzymów, za wszystkie grupy, za które modlimy się w czasie tej najświętszej ofiary, aby od Maryi uczyli się przylgnięcia do życia, w życiu do Pana Boga. Ciebie prosimy. Za naszych bliskich zmarłych, których powierzamy na kalwaryjskich dróżkach, aby mogli dostąpić radości życia wiecznego w gronie zbawionych. Ciebie prosimy. Za nas tu obecnych, abyśmy za przykładem Maryi mocno trwali w wierze i potrafili, jak ona, wszystko powierzyć Najwyższemu. Ciebie prosimy. Wszechmogący wieczny Boże, który zachowałeś Matkę swojego Syna od wszelkiej zmazy grzechu, przez jej wstawiennictwo przyjmij nasze prośby, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata.
1: Panie, w ofierze Tobie dzisiaj składam wszystko, czym jestem. Ty wiesz najlepiej, że mnęcny ubogi żyje wśród smutku.
0: Błogosławiony.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Prosimy Cię, Boże, przyjmij dary Kościoła sprawującego tajemnicę zbawienia i sprawę, by dzięki wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny przyczyniły się do naszego uświęcenia.

nocy, gdy Maryja stała pod krzyżem w czasie męki śmierci swojego syna.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Grzegorzem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Maksymilianem, świętym Franciszkiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obnaż nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu,

0: Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata,
1: niech przyjdzie ciało i krew Twoje, Panie Jezu Chryste. Świat się nam nie ale dzięki Tobie, Boże, że niech mnie chroni.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, aż przyszedł do mnie. Powiedz tylko słowo, a będzie ustawione.

Módlmy się. Przyjąwszy zadatek naszego zbawienia, pokornie prosimy Cię, Boże, aby nas nieustannie chroniła opieka Najświętszej Maryi Zawsze-Dziewicy, na której cześć złożyliśmy tę ofiarę Twojemu Majestatowi, przez Chrystusa, Pana naszego. Wysłuchajmy jeszcze ogłoszeń. Dzisiaj jeszcze msza święta o godzinie 7, 9, 11, 13. O 15 gromadzimy się przy domku Matki Bożej, aby rozpocząć procesję jej pogrzebu. Uroczyste nieszpory, a po nich wyruszy procesja pogrzebu, która około 19 dotrze do kościoła grobku Matki Bożej, gdzie będzie sprawowana uroczysta msza święta. Jutro liturgicznie wspominamy uroczystość Niebowzięcia Matki Najświętszej, msze święte, jak w każdą niedzielę. Będziemy to także jutro przeżywać Kalwaryjski Dzień Młodych. Zapraszamy młodzież do udziału w modlitwie nad różką o 10:00, Droga Krzyżowa. O 18:00 w sobotę na Górze Ukrzyżowania nabożeństwo dla młodzieży, procesja światła. O 19:00 uroczysta msza święta, którą będą celebrować nowo wyświęceni kapłani bernardyńscy, a następnie wieczór uwielbienia. W niedzielę 16 sierpnia główne uroczystości odpustowe. Procesja Wniebowzięcia rozpocznie się mszą świętą o godzinie 6:30 sprawowaną przed Kościołem Grobu Matki Bożej, a zakończy odpustową sumą o 11:00. W niedzielę w naszym sanktuarium msze święte będą sprawowane o godzinie 6, 7, 9, następnie uroczysta suma, nie będzie mszy świętej o 13:00, kolejne msze już według porządku niedzielnego, a więc o 15:00, 17:00 i 19:00. Wszystkim Wam, drodzy siostry i bracia, życzymy błogosławionego pobytu na tym świętym miejscu. A teraz w ręce Matki Najświętszej Kalwaryjskiej powierzmy wszystkie nasze pielgrzymie intencje proszących nas o modlitwę, naszą Ojczyznę i Kościół Święty. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Królowo w niebo wzięta, Matko Boża Kalwaryjska, Święty Janie Pawle, święty Maksymilianie,

0: Cześć, mówi Patrycja Markowska. Pozdrawiam bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Ostatnie dwa tygodnie wakacji z tańszym paliwem. Oszczędności bez podatku Belki. Prezydent podpisał ustawę. Iga Świątek znów zwycięska. Polka wygrała turniej w Toronto. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Ulga dla kierowców w CPN zostanie od najbliższego poniedziałku częściowo przywrócony. W ograniczonym zakresie poinformował o tym premier Donald Tusk.
2: Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
1: Obniżone ceny paliw będą obowiązywać od 17 do 31 sierpnia. Od przyszłego roku będzie można legalnie uniknąć podatku Belki. Prezydent podpisał ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Środki do 100 tysięcy złotych mają być tam zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Teraz tak zwany podatek Belki zjada 19% odsetek z naszych oszczędności i inwestycji. Na osobistych kontach inwestycyjnych 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, reszta w inwestycjach w fundusze albo giełdę. Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów może dotrzeć do sobotniego popołudnia na Jasną Górę. 15 sierpnia obchodzone będzie tam święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Oprócz grup pieszych, rzesze wiernych docierają do Częstochowy samochodami, pociągami i autokarami. Policja apeluje o rozwagę i przestrzega przed kieszonkowcami.
3: Zadbajmy o torby, plecaki i nie spuszczajmy ich z oka, a jeśli zajdzie potrzeba, powierzmy je zaufanej osobie. Pieniądze i dokumenty schowajmy w niedostępnych miejscach. Warto zabrać tylko niezbędną ilość gotówki. Zachowajmy rozwagę, jeżeli nagabują nas nieznane osoby. Dzieci i osoby starsze, szczególnie niedołężne lub niepełnosprawne, powinny posiadać przy sobie dokumenty lub kartę z danymi personalnymi na wypadek zaginięcia.
1: Apelowała Marlena Leszczyniak z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Obchodzone od V wieku święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny należy do najważniejszych świąt maryjnych i największych wydarzeń na Jasnej Górze. W polskiej tradycji nazywane jest też świętem Matki Bożej Zielnej. Suma odpustowa na jasnogórskich wałach rozpocznie się w sobotę o 11.
4: Wiadomości ze świata sportu.
1: Iga Świątek wygrała tenisowy turniej w Toronto, rozstawiona z numerem 7. Polska tenisistka w finale wygrała z Kazaczką Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3. Dla Świątek to pierwszy w karierze triumf w turniejach WTA 1000 na twardych kortach w Toronto. Kto czekał na rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy KL Klaksvík z Wysp Owczych a Lechem Poznań, to się nie doczekał. UEFA przełożyła spotkanie na dzisiaj z powodu problemów z transportem kolejorza. Piłkarze Lecha dopiero wczoraj po południu po wielu perypetiach dotarli na miejsce. Mieli wylecieć w środę, ale podróż została wstrzymana przez mgłę. Mecz odbędzie się dziś o 21.45. Tymczasem Górnik Zabrze zremisował z węgierskim Ferencvarosem Budapeszt 1-1 w rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. Ponieważ pierwsze spotkanie wygrał zespół węgierski, to awansował do następnego etapu. Trener Górnika Michał Gaszparik żałował straconego w Zabrzu gola.
5: Zrobiliśmy duży błąd. Straciliśmy bramkę po rożnym, który nie był ciężki do obrony, a Ferencváros do tej pory myślę, że nie oddał strzał na naszą bramkę.
1: Górnik trafi teraz do Ligi Konferencji, a o fazę zasadniczą powalczy z AS Monaco. Z kolei piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali na wyjeździe z Hammarby 1-0 w rewanżowym meczu i awansowali do czwartej decydującej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Dalej gra także Jagiellonia Białystok.
0: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie 16 stopni na termometrach. Powiem szczerze, bardzo rześki i chłodny poranek mieliśmy dziś i mamy. Jednak te temperatury dziś będą wzrastały nawet do 30 stopni Celsjusza. Tyle we Wrocławiu, a na Dolnym Śląsku 31 stopni będzie najwyższą temperaturą. Ona wystąpi na północy naszego województwa. Poza tym tak 30, 29, 28 na Dolnym Śląsku.
6: Reklama.
7: Na ulicy Kminkowej, na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
6: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
8: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby, ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
9: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
10: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
9: Nie mam prawka.
10: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
9: Brzmi super. Dzięki.
10: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
11: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy!
12: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
13: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje i o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
12: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
13: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu, bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
12: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
13: Nabór wniosków rozpoczyna się 3 sierpnia. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
12: Więcej informacji na simwrocław.pl.
14: Reklama.
15: Radio Rodzina.
16: Radio Rodzina.
17: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
0: 7 minut po godzinie 7. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie. Rozpoczynamy ten piątkowy poranek z Radiem Rodzina. I to rozpoczynamy takim, myślę, przyjemnym kawałkiem. James Blunt, When I Found Love Again, już teraz na naszej antenie. A za chwileczkę przyjdę do Was z konkursem, bo dziś dwa konkursy. Coś dla tych może starszych, dorosłych, ale również i coś dla najmłodszych będziemy mieli. Także bądźcie z nami, bo myślę, że warto.

Kwadrans po godzinie 7, a więc myślę, że czas już na kartkę z kalendarza. Dziś piątek, 14 sierpnia, imieniny obchodzą Maksymilian, Eusebiusz, a także Elżbieta, Alfred, Marceli i Kalikst. Dziś mamy również nietypowe święto, o którym chwilkę później powiemy. A jeżeli chodzi o przysłowia na dziś, to gdy z początku sierpnia skwar trzyma, zwykle bywa długa i śnieżna zima. Na koniec sierpnia śniegiem okryte góry, jesień bez chmury. Czy któryś z tych przysłów się sprawdzi? No to myślę, że zobaczymy już niebawem, bo jesień niedługo, w końcu już mamy połowę sierpnia. Dziś słońce wzeszło o 5:17, a zajdzie o godzinie 23, a dzień potrwa 14 godzin i 45 minut. A już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina. Daria Zawiałow na naszej antenie. Można by rzec, że nawet troszeczkę z jesiennym akcentem.

Tak jak obiecałam chwilę temu, taki przychodzę do Was z naszym jednym z dwóch dzisiejszych konkursów. Mam dla Was zaproszenie, podwójne zaproszenie na koncert Perły Kameralistyki Salon Ubaha, który odbywa się dziś o godzinie 19 w ramach festiwalu Wrocław Summer Classics. Jeżeli chcielibyście otrzymać takie zaproszenie, to nic prostszego, wystarczy po prostu do nas zadzwonić pod numer 71 322 20 22. Dziś w repertuarze utwory Bacha na skrzypce, fortepian, a także i na róg. To już teraz bierzcie telefony w dłoń, 71 322 20 22 i dzwońcie do nas.

Tak jak chwilę temu mówiłam o tym, że dziś mamy jedno z nietypowych świąt, no to już teraz chciałabym wam więcej o nim opowiedzieć. Otóż co roku 14 sierpnia obchodzimy Dzień Energetyka. Został on ustanowiony w 1956 roku, a obecnie obchodzony jest 14 sierpnia na cześć patrona energetyków, czyli świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który właśnie 14 sierpnia w 1941 roku został zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Także wszystkim energetykom życzymy wszystkiego najlepszego z okazji ich dzisiejszego święta.

Za nami Bryan Adams w Radiu Rodzina. Myślę, że jego kawałki możemy śmiało określić jako takie klasyczne, klasyka muzyki popularnej. No a skoro o klasyce mowa, no to chciałam wam przypomnieć o naszym konkursie, jednym z dwóch. No i dziś mam dla was zaproszenia na dziś, na godzinę 19 do Oratorium Marianum na koncert Perły Kameralistyki z Salon u Bramsa. Więc dziś, jak myślę, sama nazwa koncertu mówi, w programie zabrzmią utwory Johannesa Brahmsa, który, słuchajcie, był częstym gościem Wrocławia, a w 1879 roku Uniwersytet Wrocławski uhonorował go tytułem doktora honoris causa. No, myślę, że to nie bez znaczenia, patrząc na to, że to właśnie w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się ten koncert. No więc jeżeli chcielibyście zdobyć takie zaproszenia, no to proszę bardzo, dzwońcie do nas 71 322 20 22. Czekam na wasze telefony.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Wciąż nie wiadomo, kto stoi za wyciekiem danych ponad 19 milionów pacjentów. Rozłam w PiS staje się faktem. Grupa Mateusza Morawieckiego wykluczona z partii. Grecja walczy z ogniem. Problem turystów. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Kto stoi za kradzieżą danych pacjentów z systemu MyDoktor? To wciąż próbują ustalić polskie służby. Pewne jest, że wyciekły dane nawet 19 milionów Polaków, nazwiska, PESEL czy recepty. Resort cyfryzacji apeluje, by jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Minister Krzysztof Gawkowski przekonuje.
2: My już wiemy, gdzie był błąd w oprogramowaniu, jakie elementy dotyczące procesu i zarządzania tym systemem nie zagrały. One już są dzisiaj uszczelnione.
1: Rząd ma stworzyć stronę internetową, na której każdy będzie mógł sprawdzić swoje dane, czy zostały wykradzione, ale nie wiadomo, kiedy taka strona powstanie. Mateusz Morawiecki i 39 innych parlamentarzystów wykluczonych z Prawa i Sprawiedliwości. To decyzja koleżeńskiego sądu dyscyplinarnego partii. Chodzi o 38 posłów i dwóch senatorów, którzy utworzyli w parlamencie nowy klub Rozwój Plus. Według PiS powodem usunięcia było ciężkie naruszenie statutu, przede wszystkim opuszczenie klubu parlamentarnego partii. W przypadku byłego premiera dodatkowo chodzi o zapowiedź stworzenia nowej siły politycznej. Wykluczeni politycy mają tydzień czasu na odwołanie.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Polska może sprzedać Ukrainie część rakiet Patriot. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu najbliższych dni. Jak zapowiedział wicepremier i minister obrony narodowej, rozmowy na ten temat ze stroną ukraińską toczą się na specjalne życzenie dowództwa NATO i przedstawicieli Stanów Zjednoczonych. Ukraina praktycznie wystrzelała się już ze wszystkich pocisków Patriot i wysłała do sojuszników prośbę o pomoc. Ta została wsparta przez NATO i jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, członkowie sojuszu zobowiązali się do pomocy.
4: Wnioski od sojuszników i z kwatery głównej NATO w tej sprawie płyną. Bardzo silnie te wnioski akcentuje strona amerykańska w wielu rozmowach. Z obowiązaniem NATO ze szczytu w Ankarze jest wspieranie Ukrainy.
1: Polska już kilka miesięcy temu sprzedała Ukrainie część swoich pocisków do baterii Patriot. Pożary, z którymi od kilkunastu dni zmaga się Grecja, dotarły na popularny wśród turystów półwysep Chalcedycki na północy kraju. Ponad 300 osób, turystów i mieszkańców, służby ewakuowały z nadmorskiej miejscowości Siviri. Gaszenie pożaru utrudniają silne wiatry, które przenoszą ogień, a także wysokie temperatury, przez które roślinność jest bardzo sucha. Pożary w Grecji zaczęły się tego lata później niż we Francji i Hiszpanii, a do tej pory koncentrowały się przede wszystkim w środkowej części kraju.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie 18 stopni na termometrach we Wrocławiu. Te temperatury jeszcze wzrosną tak do 30 stopni. 30 stopni w okolicach godziny 17. No więc myślę, że będzie tak dużo, dużo cieplej niż w dniu chociażby wczorajszym. Dziś na Dolnym Śląsku do 31 stopni, pełnia słońca. Chmur ani deszczu raczej nie uświadczymy. Natomiast jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, nawet upały nas czekają.
6: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
10: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
11: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
12: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje i o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
11: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
12: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
11: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
12: Nabór wniosków rozpoczyna się 3 sierpnia. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
11: Więcej informacji na simwrocław.pl.
6: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: 8:06 na zegarach, Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was ponownie. Już teraz czas na kolejną godzinę z naszą stacją. Callum Scott na dobry początek, później Shakira. Wielkie dużo dobrej muzyki, ale też i troszkę informacji, także bądźcie z nami. You know I...

0: 13 minut po godzinie 8. Zapraszam Was już teraz na historyczną podróż w czasie. Kalendarium historyczne przedstawi nam już teraz Ilona Baran.
1: Dzień dobry, dziś jest 14 sierpnia. Do końca roku pozostaje 139 dni. W 1880 roku zakończono trwającą od 1248 roku budowę katedry w Kolonii. To największy i najważniejszy kościół w Niemczech. W 1893 roku w Paryżu rozpoczęto wydawanie pierwszych na świecie tablic rejestracyjnych, zawierających unikatowy numer kombinacji liter i cyfr, umożliwiający identyfikację każdego pojazdu. Dziś w Polsce przypada Dzień Energetyka. Ustanowiono w roku 1956, obchodzony na cześć patrona energetyków, świętego Maksymiliana Kolbego, który tego dnia w 1941 roku został zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. W 1991 roku na wieżach archikatedry świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu umieszczono dwa 17-tonowe hełmy.

0: Przez całe wakacje w każdy weekend podróżujemy różnymi szlakami po Dolnym Śląsku. No i nadchodzi kolejny weekend, a więc i kolejna nasza podróż. Już w najbliższy weekend wyruszymy w podróż śladem dolnośląskich city breaków, bo jak się okazuje, Dolny Śląsk to idealny region na zróżnicowany city break. Wrocław, Legnica, Wałbrzych czy Jelenia Góra. Każdy z tych miast oferuje zupełnie inne, fascynujące oblicze od tętniącym życiem metropolii przez ślady dawnych piastowskich tradycji, industrialne tajemnice, aż po urok bramy do Karkonoszy. Dolny Śląsk jest doskonale przygotowany do krótkich wyjazdów, zaznacza Joanna Wysoczańska z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
1: Dolny Śląsk to region, który jest wyjątkowo dobrze przygotowany do city break, do takich krótkich wyjazdów, jedno, dwu czy trzydniowych, trzydniowego city breaku. Myślę, że jest to bardzo zróżnicowany region. Zarówno możemy tutaj małe miejscowości odwiedzać, czy też duże miasta. Warto o tym wspomnieć też, że takie dodatkowe atuty jak komunikacja, to znaczy nasz region jest bardzo dobrze skomunikowany i tutaj koleje dolnośląskie łączą wiele różnych miejscowości, co sprawia, że możemy właśnie wsiąść w pociąg i pojechać pociągiem, odwiedzić miasto. Nie wyklucza to osób, które nie posiadają samochodu, a i też jest to jakby taka dodatkowa atrakcja, przejazd takim pociągiem. Myślę, że też sprzyjającym jest to, że mamy bardzo dobrą bazę noclegową i można tutaj fajnie dopasować do tego naszego wyjazdu, czy to jakiś kameralny nocleg, hotel, pensjonat. Myślę, że Dolny Śląsk, jeżeli wybierzemy Dolny Śląsk na city break, na pewno nie będziemy się tutaj nudzić.
0: Stolicą regionu jest oczywiście Wrocław, który prawa miejskie uzyskał w 1242 roku, a historia Wrocławia to opowieść o mieście, które wielokrotnie zmieniało swoją przynależność państwową. Początkowo za panowania piastów należał do Polski. Potem w 1335 roku wraz z całym Śląskiem przeszedł pod władzę Królestwa Czech, by później stać się częścią monarchii habsburskiej. Od 1741 roku Wrocław znajdował się w granicach Prus, a następnie Zjednoczonych Niemiec. Dopiero po II wojnie światowej Breslau, czyli Wrocław, powrócił do Polski. Tutaj też przyjechały tysiące nowych mieszkańców z kresów wschodnich i województw Polski po to, by zbudować powojenną tożsamość Wrocławia. Historia ta pozostawiła w mieście niezwykłą mieszankę wpływów kulturowych, architektonicznych, a także i bogactwo kuchni regionalnej. Wrocław to obecnie blisko milionowa aglomeracja, która tętni życiem i przyciąga turystów. Tylko w 2025 przyjechał do stolicy Dolnego Śląska 7 milionów osób, z czego ponad połowa zdecydowała się na kilkudniowy pobyt. Co przyciąga odwiedzających? O tym mówi Alfred Wagner z Wrocławskiej Organizacji Turystycznej, zastępca dyrektora Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2: To zależy od tego, kto przyjeżdża. Troszkę inaczej zagraniczny turysta z poszczególnych krajów. Z Polski to często są też turyści powracający, drugi czy trzeci raz. To są często rodziny z dziećmi, więc one mają troszkę inne oczekiwania. Jeżeli mówimy o takim klasycznym, absolutnym fundamencie i podstawie, zobacz Wrocław, co jest najważniejsze we Wrocławiu, masz dzień albo dwa, musisz tu przyjechać, musisz to zobaczyć, to mówimy oczywiście o rynku, perła architektury, Ostrów Tumski, na którym się znajdujemy z katedrą, też najstarsza część Wrocławia. To oczywiście fenomenalne zoo z Afrykarium. I te wyniki są tam naprawdę imponujące. No i cały czas się rozbudowuje. Kompleks Hali Stulecia, fantastyczny. No, obiekt architektury UNESCO. Teraz oczywiście w wakacje ci, którzy sympatyzują z popularnym serialem Netflixa 1670, mogą taką małą panoramę, co jest oczywiście uśmiechem i nawiązaniem do kolejnego z naszych topów, czyli słynnej panoramy racławickiej, tą małą panoramę zobaczyć. Ta przestrzeń świetnie się nadaje i jest fantastycznym magnesem.
0: Największa grupa odwiedzających z kraju to mieszkańcy województw mazowieckiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego, a wśród gości zagranicznych mamy grupy z Niemiec, Czech, Włoch, Wielkiej Brytanii, a także coraz częściej spoza Europy. Goście we Wrocławiu zostają zazwyczaj na kilka dni, odwiedzają wrocławskie atrakcje, restauracje, a w ostatnich latach rozwinęła się też turystyka wodna, dodaje Alfred Wagner.
2: Bardzo polecam wszelkie aktywności na naszej rzece. One są dzisiaj coraz bardziej popularne. Już od paru lat tak naprawdę zarówno te spacery bulwarem Dunikowskiego odrestaurowane i w ogóle wzdłuż Odry, czy to na piechotę, czy to jedną z setek kilometrów ścieżek rowerowych, ale też turystyka stricte na wodzie, tak? Bo przecież mamy katamarany solarne, houseboty, czyli takie nawet do wypożyczenia łódki, mamy żaglówki, kajaki. Cała duża gałąź branży na Odrze pracuje i przedstawia bardzo ciekawą ofertę, od doświadczeń takich edukacyjnych, jak to robi Fundacja On Water. Zresztą my też wspieramy projekt bezpłatnych wycieczek kajakowych.
0: A jeżeli chodzi o takie topowe atrakcje Wrocławia, no to oczywiście jest to rynek Ostrów Tumskich z katedrą, Zowrocław kompleks Hali Stulecia czy Hydropolis. Już niebawem przemieścimy się dalej do kolejnych miast, które odwiedzimy już w najbliższy weekend w ramach naszej city breakowej podróży po Dolnym Śląsku.

0: autopromocja.
1: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
0: Autopromocja.
2: Radio Rodzina.
3: Milicz.
4: Milis.
3: 88
4: i 5 FM.

0: Już jutro i w niedzielę będziemy podróżować szlakiem City Breaków po Dolnym Śląsku. Odwiedziliśmy już Wrocław, zapowiedzieliśmy właściwie ten Wrocław, a teraz czas na kolejne miasto. Kolejnym z tych miast jest Legnica, czyli jedno z najstarszych miast Dolnego Śląska, a także i fascynujący punkt na mapie Polski, który łączy bogatą historię Piastów z unikalnym dziedzictwem przemysłowym i powojennym. Miasto to słynie m.in. z potężnego zagłębia miedziowego. Tutaj działa Huta Miedzi i jedyne w kraju Muzeum Miedzi, a także dawnego statusu Małej Moskwy, bo w latach 1945-1993 stacjonował tutaj duży garnizon wojsk radzieckich, a także i bomby legnickiej, czyli lokalnego tradycyjnego piernika nadziewanego marcepanem. A o tym, co przyciąga turystów do Legnicy, mówi wiceprezydent miasta Aleksandra Krzeszewska.
1: Myślę, że jest to kwestia historii. Legnica przez lata była piastowska, niemiecka, niestety też radziecka, czyli ta historia słynnej Małej Moskwy, filmowa historia naszego miasta, no ale przede wszystkim też naukowa. Mamy wspaniałych mieszkańców, no i ten potencjał, jeżeli chodzi o architekturę. Mamy tutaj przykłady neorenesansu, mamy przykłady baroku, ale mamy też przykłady różnych stylów architektonicznych, idąc tylko i wyłącznie samym rynkiem naszego miasta i to jest absolutnie niezwykłe. Mamy też taki, myślę, perełka w skali całego kraju, czyli nasz deptak, główną reprezentacyjną ulicę Najświętszej Marii Panny w Legnicy, otwiera katedra świętego Piotra i Pawła, a zamyka kościół Marii Panny Ewangelicko-Augsburski, czyli te przykłady naprawdę najwspanialszych form architektonicznych. Tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o sam ruch turystyczny, to przykłady tych obiektów historycznych, takich jak drugi najstarszy murowany zamek w Polsce, czyli Zamek Piastowski w Legnicy, ale przykłady również Akademii Rycerskiej, miejsca, gdzie napisano pierwszą na świecie maturę. To jest coś, co może przyciągać do Legnicy. I też cieszę się, że przyszliśmy do urzędu po roku 2024, po tych wyborach, bo ten potencjał drzemał w mieście bardzo długo, on był ukryty i wykorzystujemy

0: Legnicy pilnują. Jeżeli udamy się już do Zamku Piastowskiego i tam zwiedzimy zarówno wieżę, jak i kaplicę świętego Wawrzyńca, będziemy mogli przejść właśnie do Mauzoleum Piastów, do Kościoła świętego Jana i już prosto kierować się na rynek, gdzie będziemy mieli właśnie te przykłady zespołu barokowego Akademii Rycerskiej, Starego Ratusza, czy tej kamieniczki na Placu Mislera obok Kościoła Najświętszej Marii Panny, ale tutaj wszystkie informacje udzieli punkt informacji turystycznej. Nowo otwarty, bo świeżutki obiekt, zarówno taki, który przyciągnie turystów, jak i jest atrakcją dla samych mieszkańców, otwarty miesiąc temu. Adres Rynek 10, nie sposób jego przeoczyć, jest widoczny zaraz przy budynku Starego Ratusza i Teatru w Legnicy.
1: Do zakończenia wakacji pozostały nam 2 tygodnie. Co przygotowało w tym czasie miasto dla mieszkańców i turystów?
0: Jesteśmy w końcówce wakacji, no to nie może zabraknąć zakończenia wakacji. My w Legnicy kończymy wakacje na Klubowo, czyli dużą, dużą imprezą w samym sercu naszego miasta, w Rynku. Oczywiście ta oferta kulturalna w mieście jest bardzo bogata. My startujemy już w kwietniu, a nie brakuje przez maj imprez takich jak Satyrykon, Kantat, Festiwal Srebro, ale jeżeli będziemy szli do czerwca, to nie zabraknie również dni Legnicy, które już niestety się odbyły, no ale pobiliśmy rekord frekwencyjny, także muszę o tym powiedzieć i musimy się pochwalić, że łącznie na jednym koncercie zgromadziliśmy 20 tysięcy osób, co jest, no myślę, że warte podkreślenia. A jeżeli chodzi o to, co nas jeszcze czeka, to imprezy takie jak wrześniowe, czyli imieniny ulicy Najświętszej Marii Panny, koncerty Ani Dąbrowskiej, zespołu Bratanki, Święto Ogórka, o którym już mówiłam. Wszystko będzie w połowie września, 12-14 września. Jeżeli chodzi również o takie koncerty familijne, które mamy cyklicznie, czyli niedzielę spędzamy w Parku Miejskim, po obiedzie zapraszamy całe rodziny na koncerty do muszli koncertowej w Parku Miejskim. Nie zabraknie również takich imprez, jakie mamy przygotowane na późniejszy czas, czyli nasze jarmarki bożonarodzeniowe. Już wybiegam bardzo w przyszłość, ale ta oferta dla mieszkańców jest bogata i warto sprawdzić stronę Legnickiego Centrum Kultury. Zapraszamy serdecznie i czekamy na Was.
1: A ja tylko dodam, że do Legnicy możemy dojechać w niewiele ponad 30 minut z Wrocławia. I to wszystko właśnie za sprawą kolei dolnośląskich. A już niedługo przeniesiemy się do kolejnego miasta, które odwiedzimy w najbliższy weekend. Czego?

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Dziesięć minut pozostało nam do godziny dziewiątej. O dziewiątej w Radiu Rodzina oczywiście wiadomości, później prognoza pogody, a potem w okolicach godziny 9:15 zapraszamy na przegląd prasy. Później zrobi się troszkę naukowo, ale też i żeglarsko i podróżniczo na naszej antenie, a to za sprawą naszych dzisiejszych gości, ale szczegóły przybliżę niebawem. Już teraz na antenie Radia Rodzina Ewa Farna.

0: Wciąż nie wiemy, czyje dokładne dane wyciekły po ataku hakerów. Pielgrzymkowy szczyt na Jasnej Górze. Zakopane inwestuje w busy elektryczne dla turystów. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Na rządowej stronie internetowej będzie można sprawdzić, czy informacje o naszym zdrowiu znajdują się w grupie danych 19 milionów pacjentów, które wyciekły z prywatnej platformy MyDoctor. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy rząd taką stronę przygotuje. O szczegółach Benedykt O'Connor.
1: Wykradzione dane nie zostały udostępnione na rynku, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
1: By zwiększyć bezpieczeństwo danych, powinniśmy zastrzec numer PESEL, mówi ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa NASK Iwona Pruszyńska.
3: Możemy to zrobić łatwo, na przykład w aplikacji Obywatel. Z dużą ostrożnością powinniśmy podchodzić do telefonów, wiadomości czy SMS-ów, w których ktoś wywiera na nas presję działania.
1: W ataku wykradziono numery PESEL pacjentów oraz ich wrażliwe dane medyczne.
0: Zmieniamy temat. Na Jasną Górę docierają pielgrzymki przed świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Na obchodach uroczystości 15 sierpnia spodziewanych jest kilkadziesiąt tysięcy pątników. Wśród 6 pielgrzymek z Warszawy będzie też wojskowa z reprezentantami Litwy, Słowacji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Nad bezpieczeństwem wszystkich pątników czuwają policjanci, mówi Marlena Leszczyniak z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
4: Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o stosowanie się do poleceń wydawanych przez mundurowych, wyrozumiałość i wzajemny szacunek na drodze. Policyjne zabezpieczenie uroczystości to również pomoc dla wszystkich pielgrzymów już przybywających do Częstochowy. W tym czasie policjanci mają za zadanie zapobiegać wszelkiego rodzaju przestępstwom i wykroczeniom, szczególnie takim jak działalność kieszonkowców czy przestępstwa przeciwko mieniu i zdrowiu.
0: Główne uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze odbędą się w sobotę. Ich centralnym punktem będzie suma odpustowa o 11:00 odprawiona na jasnogórskich wałach. Dodajmy jeszcze, że wczoraj na Jasną Górę dotarła kaszubska piesza pielgrzymka, która wyruszyła z Helu. Dziś część tej grupy będzie w Piekarach Śląskich u Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Uwaga, kto ma do załatwienia jakąś urzędową sprawę, to może być dziś trudne, a miejscami niemożliwe. 14 sierpnia dla tysięcy osób to dzień wolny od pracy. Pracodawcy oddają pracownikom dzień wolny za przypadające jutro święto. Zamknięte dziś będą m.in. urzędy administracji rządowej, w tym urzędy skarbowe, ZUS czy urzędy wojewódzkie. W samorządach wszystko zależy od prezydenta lub burmistrza. Zwiększenie liczby elektrycznych busów w Tatrach, które mają odciążyć konne zaprzęgi wożące turystów, mogą szkodzić tatrzańskiej przyrodzie, twierdzą ekolodzy. Bo jak wskazują, przyciągną w góry jeszcze więcej turystów. Na razie busy są 4, ale w planach jest zakup kolejnych 16. Trwa opracowywanie strategii zarządzania ruchem turystycznym, odpowiada dyrektor Tatrzańskiego Parku Szymon Ziobrowski.
6: Żeby dokonywać też pewnych transferów turystów między dolinami w Tatrach i być może te busy częściowo też wykorzystamy na ten cel.
0: Dodatkowe elektryki pojawią się w Tatrach najwcześniej w przyszłym roku.
7: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Robi się nam coraz cieplej. Mamy już 20 stopni na termometrach, w odczuciu również w okolicach 20, a dziś do 30 stopni, pełnia słońca i praktycznie bardzo mało chmur i zero opadów. Tak będzie wyglądał dzisiejszy dzień we Wrocławiu. Na Dolnym Śląsku nawet do 31 stopni, również pełnia słońca, mało chmur i brak deszczu. Natomiast jutro możemy spodziewać się upałów.
8: Reklama. Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
9: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
10: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
11: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
12: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Witam Was serdecznie po godzinie 9. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już niebawem na naszej antenie przegląd prasy, a później, tak jak zapowiadałam, będziemy mieć gości, a właściwie to naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy opowiedzą nam o niedawno zakończonej wyprawie AstroGeoBaltica 2026. Zapytamy się, co było badane podczas tej wyprawy, jak w ogóle przebiegała taka wyprawa, bo powiem tylko, że była to wyprawa również i żeglarska, także więcej szczegółów już około godziny 9.30, a tymczasem zaczynamy od Bacha razem z Rafałem Brzozowskim i Zbigniewem Wodeckim.

0: To był zespół Europy i kawałek The Final Countdown na antenie Radia Rodzina, a my już teraz rozpoczynamy przegląd prasy. Ilona Baran jest ze mną w studiu, witam cię.
1: Dzień dobry, rozpoczynamy przegląd dokładnie. Zaczynamy od wakacyjnej podróży samochodem. Piękne widoki, wolność, spontaniczne postoje, ale czasem największą największą atrakcją i to niekoniecznie pozytywną okazują się inni kierowcy. Z najnowszego światowego rankingu, na który powołuje się Euronews, wynika, że najbardziej agresywnych kierowców spotkamy we Włoszech. Aż 23% ankietowanych wskazało właśnie ten kraj jako miejsce, gdzie doświadczyli najbardziej niebezpiecznych i nieprzewidywalnych zachowań na drodze. Na drugim miejscu, co może być pewnym takim zaskoczeniem, znalazła się, uwaga, Wielka Brytania. Z wynikiem 11% szczególnie często wskazywany był Londyn. Trzecie miejsce zajęły Stany Zjednoczone, 9% wskazań, dalej Francja i Australia, a następnie Hiszpania i Turcja. Uf, Polski tam nie ma.
0: No,
1: w tym rankingu.
0: Szczerze, że z tym pierwszym miejscem to ja się zgadzam, bo miałam takie doświadczenie prowadzenia na Sycylii, to było naprawdę...
1: Wyzwanie.
0: Mało powiedziane.
1: Co najbardziej irytuje kierowców? Numer jeden to brak kierunkowskazu. Wskazało go aż 56% respondentów. Kolejne miejsca zajęły jazda na zderzaku. Tak, oraz zbyt wolna jazda lewym pasem. Co ciekawe, Włosi nie najlepiej wypadają także w rankingu ogólnej uprzejmości. Z kolei Wielka Brytania, mimo wysokiego miejsca w zestawieniu agresywnych kierowców, jest postrzegana jako uprzejmy kraj. No, z kolei na szczycie tej uprzejmości znalazła się Japonia, gdzie tradycyjne ukłony są symbolem szacunku, a uprzejmość jest wpisana w codzienne życie. No to już wiadomo, gdzie planujemy wakacje, jeżdżąc samochodem.
0: Bezstresowe wakacje. Lecimy dalej, kolejna informacja.
1: Tym razem zaglądamy pod powierzchnię jednej z ulic w centrum Wrocławia. Budowa drogi rowerowej przyniosła tam odkrycie, którego z pewnością nie spodziewali się ani drogowcy, ani mieszkańcy. Podczas pracy na ulicy Bożego Ciała archeolodzy natrafili na fragmenty średniowiecznych murów dawnej kanalizacji oraz ceramikę. Wstępne datowanie wskazuje, że część znalezisk może pochodzić nawet z XV wieku. Odkryte mury są niestety słabo zachowane, dlatego archeolodzy na razie ostrożnie podchodzą do ich identyfikacji. Przypuszczają jednak, że mogą to być pozostałości budynku z końca średniowiecza. W ustaleniu jego historii pomóc mają dawne plany i archiwalne mapy Wrocławia. Ale to jednak nie koniec znalezisk. Pod ziemią odkryto również fragmenty naczyń, m.in. garnków, dzbanów, mis, a nawet patelni i pucharka. Takie przedmioty mogą powiedzieć sporo o codziennym życiu mieszkańców w tej części miasta ponad 500 lat temu, a wszystko to podczas zaledwie 300-metrowej dwukierunkowej drogi rowerowej wzdłuż Bożego Ciała i widok ulicy. Inwestycje ma połączyć istniejąca infrastruktura rowerowa między innymi z ulicą Świdnicką, Placem Teatralnym i ulicą Kazimierza Wielkiego. I jak widać...
0: No niby 300 metrów, a raj dla archeologów.
1: Tak, we Wrocławiu czasami wystarczy wykopać kilka metrów pod ziemią, żeby zamiast kolejnej warstwy asfaltu trafić prosto do średniowiecza.
0: I ostatnia na dziś informacja.
1: Owocowe branie 2026.
0: Myślałam, że owocowy piątek.
1: W najlepsze. O, możemy sobie zrobić warzywny piątek, bo ty jesteś tutaj miłośniczką pomidorów z ogródka.
0: Tak, ale owoców też.
1: Jeśli marzą wam się świeże maliny, borówki albo jeżyny prosto z krzaka, warto wybrać się na Dolny Śląsk na samozbiory. Sezon, jak wspomniałam, trwa w najlepsze, a własnoręczne zbieranie owoców staje się coraz popularniejszą formą rodzinnego spędzania czasu. Zasada jest prosta. Przyjeżdżamy do gospodarstwa, sami zbieramy owoce, a później płacimy za to, co trafia do naszych koszyków. Dzięki temu owoce są świeże, no tańsze, a przy okazji można zobaczyć, skąd naprawdę trafiają na nasze stoły. W dolnośląskich gospodarstwach dostępne są teraz m.in. borówki, maliny, jeżyny. No i w zależności od miejsca i terminu można trafić na morele, poziomki czy młode ziemniaki. A jak znaleźć takie miejsce? Aktualnych ofert warto szukać w serwisach poświęconych samozbiorom, w lokalnych grupach internetowych oraz bezpośrednio u rolników i sadowników. I trzeba pamiętać, że dostępność owoców może się zmieniać z dnia na dzień, dlatego przed wyjazdem najlepiej zadzwonić, no i upewnić się, że zbiory nadal trwają, a wybierając się na owocobranie, warto zabrać własne pojemniki, gotówkę i odpowiedni strój.
0: A ja dodam tylko, że po pomidory to do Radia Rodzina zapraszamy.
1: Oj, nie mów tak, bo będą się kolejki ustawiać.
0: To już wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Dziękuję ci, Ilona.
1: Dziękuję bardzo i pięknego weekendu dla was.
0: A już teraz na antenie Radia Rodzina Sanach.

0: tym momencie, tak jak zapowiadałam, na antenie Radia Rodzina zrobi się naukowo, żeglarsko i podróżniczo. Doktor Magdalena Modelska i profesor Henryk Marszałek, geolodzy z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a także organizatorzy wyprawy Astro Geobaltica 2026 są dziś moimi i Państwa gośćmi. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: W dniach 19 lipca do 1 sierpnia załoga Uniwersytetu Wrocławskiego, złożona z 11 studentek, studentów oraz doktorantów i doktorantek, przemierzała północną część Morza Bałtyckiego w ramach wspomnianej już wyprawy Astro Geobaltica 2026. Dzisiaj o niej opowiemy, ale zanim przejdziemy do samej wyprawy, rozszyfrujmy tę nazwę. Co znaczy Astro Geobaltica?
1: Wymyśliliśmy taką nazwę, ponieważ my co roku staramy się wymyślać chwytliwą nazwę dla naszych wypraw, bo to chciałam zaznaczyć, już trzecia wyprawa, a pojawiło się, geo to wiadomo, no jesteśmy geologami, a studenci załoga żaglowca, jak co roku są to geolodzy i studenci geologii, inżynierii geologicznej, natomiast ten człon Astro pojawił się dlatego, że w tym roku płynęliśmy szlakiem uderzeń ciał niebieskich w powierzchnię planety, więc wyprawa miała charakter nieco astronomiczny, no ponieważ my oczywiście jako geolodzy również badaniem tego typu zjawisk i śladów, które pozostały na powierzchni Ziemi i w zapisie geologicznym się zajmujemy. Stąd to Astro Geobaltica, bo jednym z głównych celów naukowych i edukacyjnych wyprawy był szlak impaktowy, tak w skrócie można by powiedzieć.
0: W zeszłym roku również spotkaliśmy się z przedstawicielami podobnej wyprawy, nieco innej. Wspomniała Pani, że jest to trzecia już wyprawa, była to trzecia wyprawa. Skąd pomysł na tworzenie takich wypraw?
1: No, pomysł narodził się dosyć spontanicznie 4 lata temu podczas rejsu fizyków, również na tym samym pięknym żaglowcu szkolnym miasta Gdańska. Natomiast no i doszliśmy wtedy do wniosku, że może być to niesamowite połączenie edukacji geologicznej z pokładu statku i pontonu, ponieważ oczywiście nas jako geologów interesują przede wszystkim wybrzeża, ale dostęp z pokładu żaglowca, z takiego laboratorium mobilnego jest o wiele łatwiejszy do miejsc, gdzie czasem można nie dojechać, nie dojść, albo jest to utrudnione. Poza tym statek z tradycyjnym olinowaniem, gdzie całość procesu tego żeglarskiego obsługuje się siłą ludzkich mięśni, jest doskonałym środowiskiem również do kształtowania tak zwanych kompetencji miękkich studentów, czyli do umiejętności współpracy, odpowiedzialności za siebie i za załogę. Taka mała przestrzeń, dosyć trudne warunki bytowe, stanowią rewelacyjną przestrzeń do tego, żeby właśnie te zjawiska realizować, tą pracę taką socjologiczną nieco realizować, ale również ją obserwować. No w tym roku również prowadziliśmy poza badaniami geologicznymi pewne badania socjologiczne na statku. Nasz Wydział Nauk Społecznych się zaangażował oraz Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Antropologia Kulturowa. Także staramy się, żeby te wyprawy miały charakter interdyscyplinarny i faktycznie są coraz bardziej interdyscyplinarne.
0: No właśnie, w trakcie tych wypraw badacie różne rzeczy. Dla studentów myślę, jest to taka dobra praktyka prowadzenia takich badań, a i opowiedzmy właśnie, co było takim celem badawczym tej wyprawy. Wspomniała Pani tutaj o socjologicznych badaniach, też ale o tych badaniach naukowych opowiedzmy. Co badaliście i czy są już wnioski z tych badań?
1: Wniosków jeszcze, to znaczy wyników badań nie ma, ponieważ my jesteśmy nauką ścisłą i zasadniczo dzisiaj przywozimy próbki do laboratorium, analizujemy je, to trochę trwa, opisujemy, a następnie publikujemy wyniki badań. Natomiast jeśli chodzi o cele wyprawy, takie naukowe, geologiczne, ich było kilka, w zasadzie mogę powiedzieć takich trzech, czyli ten pierwszy cel, którym stanowił zapis w skałach śladów uderzeń meteorytów w powierzchnię Ziemi. My mieliśmy w planach zbadanie, i to zrobiliśmy, 3 kraterów o bardzo różnym wieku, od 520 do 90 milionów lat. Następnie obszar szczególnie północnego Morza Bałtyckiego i Zatoki Botnickiej jest obszarem bardzo czytelnego zapisu podnoszenia się Skandynawii po ustąpieniu lodowca, lądolodu. I to był kolejny cel. Byliśmy w miejscu wpisanym na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO, tak zwane High Coast, gdzie obecnie notuje się zanotowane podniesienie się powierzchni terenu, podniesienie się Półwyspu Skandynawskiego aż o 286 metrów. I ten zapis też w geomorfologii, w zapis kopalny starych plaż, starych wałów plażowych był też celem naszych obserwacji, bo ta część geomorfologiczna jest bardzo ważną częścią, ta młoda historia Ziemi jest bardzo ważną częścią geologii. No ale oczywiście jako geolodzy tacy skupieni również i zafascynowani skałami, tutaj szczególnie studentów to fascynuje, było pobieranie próbek bardzo ciekawych skał od granitów, pegmatytów poprzez bardzo rzadko obecnie tworzące się karbonatyty, czyli takie magmowe skały węglanowe, no oraz skał będących nosicielami, czy zawierających pierwiastki, czasem pierwiastki ziem rzadkich, złoto, czy na przykład skały berylonośne.
0: W zeszłym roku, pamiętam, mieliśmy tutaj nawet próbkę takiej skały ze Spitsbergenu, przyniesioną przez uczestników wyprawy. A jeżeli chodzi o te astronomiczne cele, co tutaj było?
1: No przede wszystkim zabraliśmy na pokład, była z nami doktorantka Wydziału Fizyki i Astronomii, pani magister Paulina Góra, doktorantka, jeszcze magister, która nas uczyła, uczyła studentów, nas również, bo jako kadra oczywiście też na tym się za bardzo nie znamy, o historii Układu Słonecznego, historii impaktów, o tym jak impakty mogą modelować planety. No też dowiedzieliśmy się sporo o egzoplanetach, to było bardzo ciekawe, to był ten taki astronomiczny komponent, aspekt naszego rejsu. Myślę, że dla wszystkich to było bardzo interesujące. No i też jeszcze takim dodatkowym aspektem były badania gleboznawcze, ponieważ był z nami profesor Rafał Tyszka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który z kolei zajmował się i wciągał w te badania i nas, i studentów w badania gleb inicjalnych na granitach, także też studenci tutaj się sporo nauczyli, ponieważ my na geologii nie uczymy się o tym za dużo, chociaż troszkę tak. Natomiast tutaj pan profesor bardzo mocno zaangażował nas i studentów właśnie w badania profili, w pobieranie profili glebowych. Teraz te próbki, my pytała pani redaktor, czy są wyniki, no trzy wielkie beczki plus skrzynia próbek płyną w tej chwili na Generale Zaruskim. Jak dopłyną do Gdańska, będziemy je odbierać, a później dopiero badać. No, to skały są ciężkie po prostu.
0: Ja teraz do mikrofonu wywołam pana Henryka. Jakie miejsca odwiedziliście podczas tej wyprawy? Tu już pani Magdalena wspomniała o High Coast, no ale jakie jeszcze? To była w końcu długa wyprawa.
2: Wyprawa była dwutygodniowa. Zaplanowano oczywiście wcześniej, program ustalaliśmy wcześniej, przygotowywaliśmy zresztą materiały do przewodnika, które pani redaktor tutaj ma. Ja chcę powiedzieć tak, że oczywiście plan jest planem, ale zawsze musimy liczyć się z tym, że pogoda może jednak łatać różne figle. Tak też było w tym wypadku. Zaczęliśmy od miejscowości Turku w Finlandii. To jest takie wejście do Zatoki Botnickiej od strony fińskiej i potem bardzo ciekawym, zresztą punktem, który jest bardzo ważnym dla nas ze względu na obecność jeziora impaktowego, tego uderzeniowego, to były Wyspy Alandzkie. Tu się na chwilę zatrzymam, bo to jest dosyć ciekawy archipelag. Około 60 wysp, który leży między Szwecją a Finlandią. Stanowi taką bramę do Zatoki Botnickiej, ale 90% ludności mówi po szwedzku. Natomiast należy to oficjalnie do Finlandii, czyli Finlandia, no, coś w rodzaju protektoratu, ale same Wyspy Alandzkie mają praktycznie własną autonomię. Więc to jest dosyć ciekawe, czyli to był taki drugi z punktów. Byliśmy, statek został zacumowany w Marienhamnie, to jest stolica taka Wysp Alandzkich. No i potem przerzuciliśmy się już na zachód w kierunku wybrzeża Szwecji i tam po drodze były odwiedzane różne miejsca. Cały ten obszar to jest zupełnie inny Bałtyk niż my znamy tu z Polski. inne wybrzeże. Nasze jest piękne, ale tam są wychodnie skał krystalicznych, bardzo starych skał.
0: Czyli coś, co interesuje geologów.
2: Tak, o których tutaj Magda mówiła. To są skały, które proszę sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o wiek, część z nich to jest rzędu 1,5 miliarda, ale były takie, które miały 1,8, 1,9 miliarda lat, bardzo stare. My możemy je obserwować, my je znamy w Polsce jako głazy narzutowe. One po prostu przywleczone zostały przez lądolód skandynawski. Natomiast tam tworzą niesamowite krajobrazy, ponieważ ten cały rejon to jest praktycznie no, jeden wielki archipelag. I zarówno od strony, szczególnie od strony fińskiej, ale też i od strony szwedzkiej, jest mnóstwo skalistych wysepek, bardzo często.

0: tej historii wymierania jednej z największych między kredą a paleogenem. I na podstawie tego powstała praca magisterska, powstał już artykuł. Podobnie jest z materiałem, który został przywieziony ze Spitsbergenu. Studenci realizują swoje prace dyplomowe, prace licencjackie, prace magisterskie, a muszę powiedzieć, że jeden z uczestników jest już moim doktorantem od roku i w tej chwili przebywa na Grenlandii. Wracając do trasy, później poruszaliśmy się wzdłuż wybrzeża szwedzkiego, no i tam też były ciekawe punkty związane z jednym z kraterów, to jest krater Dalen, dobrze? Tutaj tak. Nie pomyliłem nazwy i tu też od tego rejonu skały, które zostały zmienione w wyniku uderzenia, mają swoją nazwę. To są delenity, więc też takie ciekawostki, które nie są zbyt powszechnie znane nawet wśród geologów. Później ze względu na oczywiście zmienny wiatr musieliśmy zmienić nieco koncepcję naszego rejsu. Mieliśmy płynąć na przeciwległy kraniec zatoki do miejscowości Vasa w Szwecji, ale jednak ze względu na wiatr wróciliśmy w pobliże Turku, z tym, że jeszcze po drodze oczywiście obserwowaliśmy różne miejsca.
1: To, o czym mówicie, brzmi naprawdę niesamowicie, przynajmniej dla mnie. I ja chciałam zapytać, bo wspomniał pan o młotku, że wychodziliście na ląd i tak pobieraliście próbki. Jak właśnie wyglądają takie badania geologiczne? Czy to jest taki jedyny sposób, czy jeszcze jakoś inaczej też prowadzone są takie badania?
0: Nie, ten wachlarz tych metod badawczych różnych jest oczywiście bardzo szeroki. Geologom, młotek jest przypisany geologom,
1: taki atrybut.
0: Geologom, atrybut, który zajmują się, jeżeli chodzi o pracę w terenie, o pobieranie próbek skalnych. Natomiast tutaj ten zakres badań, szczególnie jak się pobierze materiał w postaci próbek, to później jest już na wszystkie możliwe sposoby badany w laboratoriach. To od, powiedzmy, rentgenograficznych po oczywiście bardzo szczegółowe badania mineralogiczne, petrologiczne, izotopowe. My też pobieraliśmy próbki wody, więc próbki wody też do badań hydrogeologicznych i tutaj też tak jak mówię, to spektrum badań jest dosyć szerokie.
1: Tak się zastanawiam, po tym wszystkim, co opowiedzieliście tutaj państwo, co Morze Bałtyckie może nam powiedzieć o naszej planecie? Morze Bałtyckie i te wszystkie miejsca, które badaliście?
2: Ja myślę, że Morze Bałtyckie, Bałtyk, my tak się na nim skupiamy, co nawiasem mówiąc nie jest takie typowe dla Wrocławia, bo nasz naturalny poligon badań to raczej Sudety. Natomiast tak jak mówiliśmy, wokół Morza Bałtyckiego, czy Morze Bałtyckie jest zapisem bardzo starej historii Ziemi. Oczywiście Ziemia jest sporo starsza niż 1,8 miliarda lat, ale proszę mi uwierzyć, że jeżeli chodzi o Europę, to są naprawdę stare skały, tak? Także my mamy tam do czynienia ze zjawiskami, zapisem geologicznym zjawisk od 1,8 miliarda lat, aż po bardzo świeżą współczesność. Bałtyk jest bardzo młodym morzem, najmłodszym chyba na Ziemi i zapisaną tą bardzo, bardzo współczesną, od około 15 tysięcy lat, tak, 12 tysięcy lat, kiedy zaczął ustępować lądolód. Obszaru Polski wtedy zaczął ustępować, zapisuje te najmłodsze procesy i daje nam też odpowiedź może, co będzie w przyszłości, bo proszę pamiętać, że te procesy nadal trwają. Cały czas Skandynawia się podnosi. W miejscu, gdzie byliśmy, robi to w bardzo dużym tempie. Proszę sobie wyobrazić, że to jest około 1 centymetra na rok. W skali procesów geologicznych to jest naprawdę bardzo szybko. Również to podnoszenie się Fennoskandii jest odpowiedzialne za zjawiska sejsmiczne w tym rejonie, czyli za trzęsienia ziemi, krótko mówiąc, często o magnitudzie powyżej 4 stopni. Więc to są zjawiska, które bezpośrednio nas w tej chwili dotyczą. Tak. Oczywiście zakres zainteresowań geologii jest, jak tutaj państwo słyszycie, bardzo szeroki, tak? Od bardzo starej historii Ziemi poprzez współczesne procesy, ale my jesteśmy oboje z profesorem Marszałkiem hydrogeologami, czyli zajmujemy
1: się
2: wodą.
1: Czyli tutaj woda.
2: No tak, woda. Woda podziemna. Tak. I to zasób niewątpliwie obecnie bardzo cenny i strategiczny. I to też jest ten zakres tematyczny, który wszystkich nas dotyczy, żeby mieć wodę czy

0: z tą, zarówno do użytku przez człowieka, ale również do użytku przez przemysł. Mało kto sobie zdaje sprawę, że przemysł obecnie wymaga wody czystej i dobrej jakości. Te zasoby wód podziemnych, którymi mamy do czynienia, są ciągle czyste, ale musimy bardzo mocno pilnować, żeby tak pozostało.
1: Powiedzieliśmy o naukowych aspektach tej wyprawy, ale ja bym chciała też dopytać, jak wyglądała ta ekspedycja okiem kadry, też może o te krajobrazy, które widzieliście. One działają na wyobraźnię.
2: Oczywiście, że one działają na wyobraźnię. Jest to jeden z piękniejszych zakątków północnej Europy ze względu właśnie na obecność ogromnej ilości mniejszych, większych wysp czy wysepek. To zresztą Finowie, Szwedzi wykorzystują doskonale, dlatego że na tych wysepkach sobie budują domki letniskowe. One są pięknie ukryte zieleni, ale ma pani tam też całą masę wysp, które nie są zamieszkane. No, poza Komarami oczywiście, których tam nie brakuje. Więc krajobrazowo jest to wspaniałe. Ja bym jeszcze pozwolił sobie na taką malutką dodatkową informację odnośnie tego, co Magda przed chwilą mówiła. A propos tych zjawisk, które zachodzą. To ma też swoje przełożenie dosyć ważne dla ludzi zamieszkających wybrzeże. I myślę tu o Polsce, bo to nie jest tak, że to podnoszenie oczywiście izostatyczne, mówimy, czyli te pionowe ruchy po ustąpieniu lodowca, one dalej trwają. W pewnych miejscach one są dosyć szybkie, ten 1 cm na rok, ale w niektórych miejscach następuje obniżanie. Jeżeli weźmiemy nasze wybrzeże Bałtyku, to przecież w niektórych miejscach mamy bardzo wyraźne, nazywamy to transgresją morską, czyli jest morze, zaczyna zabierać ląd. I to już zaczyna mieć przełożenie dosyć ważne, istotne, jeżeli chodzi o osoby, które tam mają, na całą tą infrastrukturę. Ale wracając jeszcze do pani pytania odnośnie tych innych walorów. My traktujemy tenże przepiękny żaglowiec Zaruski, który należy do miasta Gdańska, jako taki mobilny kampus. To jest miejsce, w którym, proszę sobie wyobrazić, 25 osób, bo to jest 5 osób załogi i 20 osób studentów i nas, kadry, plus jeszcze dodatkowe osoby, to są edukatorzy, to są specjaliści od bezpieczeństwa. I te 25 osób przebywa 24 godziny na dobę w jednym miejscu, w różnych warunkach atmosferycznych. My mieliśmy kilka takich dni, gdzie wiatr wiał od 4 do 6 w skali Buforta.
1: Czyli już, mocniejsze.
2: Tak, to już łatwo sobie wyobrazić, że część osób cierpiała. Nie będę tutaj na antenie mówił, w jaki sposób, ale łatwo sobie wyobrazić. To jest też dobra szkoła przetrwania dla młodzieży, ale te przebywanie 20 osób w jednym pomieszczeniu, bo te 20 osób, nas, studentów i kadry w jednym miejscu, nie musi być komfortowe i ono nie jest komfortowe, ale to właśnie o to chodzi. To jest ta praca i szkolenie jednocześnie i dydaktyka, bo też proszę pamiętać, że mieliśmy zajęcia chociażby wspomnianej pani Pauliny Góry, doktorantki z astronomii, były wykłady czy profesora Tyszki, czy też nasze, więc na normalnie odbywały się wykłady na statku. Więc ten zakres różnych działań był dosyć szeroki. Tu też muszę powiedzieć, że dosyć dużym wyzwaniem jest tak zwana wachta kambuzowa. Myśmy wszyscy pracowali w układzie wachtowym, czyli 4-5-osobowe wachty z odpowiedzialnym za całość tej wachty przypisanej starszym, tak zwanym wachtowym, od godziny praktycznie 6 rano do 23 zajmuje się kuchnią. No ja zawsze to powtarzałem studentom, 25 osób to może nie jest pół wojska, ale to jest dosyć duża grupa, którą trzeba jednak wykarmić. Jeżeli się weźmie pod uwagę, że część osób kompletnie nie ma doświadczenia kulinarnego, to jest to duże wyzwanie.
1: Czy tutaj, jak właśnie przebywacie w jednym pomieszczeniu, czy te powiedzmy, takie granice między kadrą a studentami się zatarły troszeczkę?
0: To znaczy, tak, to jest w ogóle jedna z rzeczy, które podkreślają wpisane. Studenci. Tak, to jest wpisane w rejs, ale to też jest coś, co podkreślają studenci bardzo mocno. Ja byłam tym zdziwiona, bo ja myślałam, że ich doświadczenie takie główne to będzie ta geologia, to żeglarstwo, te żagle, a okazuje się, że dla studentów jest właśnie niesamowitym i takim bardzo pozytywnym doświadczeniem właśnie to zatarcie granic, tylko w takim dobrym sensie zatarcie granic, żebyśmy się dobrze zrozumieli, że można realizować edukację, naukę, wspólne życie w środowisku pokładu żaglowca, właśnie w zgodzie, we współpracy, bez zachowywania dystansu takiego normalnego, które istnieje w sali wykładowej. I to jest naprawdę piękne. No, jest to coś, co też moim zdaniem pozwala studentom kształtować w sobie, czy uzewnętrzniać pewne cechy, czy charakteru, czy zdolności, na które normalnie potrzebowaliby bardzo dużo czasu, żeby je w sobie znaleźć. Choćby pewne postawy liderskie, odpowiedzialność za pewne aspekty wyprawy. Ja chciałam podkreślić, że to nie jest tak, że ta wyprawa trwa 2 tygodnie i ona się zaczyna, kończy, schodzimy ze statku i to się kończy, a zaczęło się wejściem, zaokrętowaniem. Nie, my od stycznia angażujemy całą grupę studencko-doktorancką w to, żeby w każdy aspekt wyprawy, stąd przewodnik, tak, stąd cała też nauka przedstawiania medialnie tych naszych badań, bo chodzi też o komunikację nauki ze społeczeństwem, więc to jest bardzo dużo pracy, to jest 6 miesięcy pracy zwykle przed i jeszcze 6 miesięcy pracy po. W zeszłym roku powstał naszym zdaniem piękny film, natomiast w tym roku zamierzamy również zrealizować film dokumentalny, w którego kręcenie materiałów, do którego bardzo mocno się wszyscy angażowali. Studenci mieli swoje zadania. My również w grudniu będziemy organizować dla licealistów takie spotkanie Nauka na Fali, gdzie zapraszamy załogę, zapraszamy studentów, jest załoga, gdzie planujemy emisję tego filmu dokumentalnego. Więc to jest cały, będą odczyty, będą te badania, będą prace, będą wyniki badań naukowych. Więc te nasze wyprawy to są całe projekty, które angażują studentów od początku do końca. I to jest moim zdaniem taki ważny aspekt.
1: To my na ten film czekamy z niecierpliwością. Ja na przykład czuję się bardzo zainspirowana i na kolejną wyprawę sama bym chętnie wzięła udział w kolejnej wyprawie. Co trzeba zrobić, żeby wyruszyć na taką wyprawę?
0: No, prowadzimy bardzo, bardzo porządnie i rzetelnie rekrutację. Rekrutacją zajmuje się opiekun i studenckiego koła naukowego geologów. Uczestnicy to są głównie uczestnicy studenckiego koła naukowego geologów, zresztą koła bardzo prężnie działającego, najlepszego na Uniwersytecie Wrocławskim i jednego z najlepszych w Polsce, zdobywającego liczne nagrody. Zresztą ta wyprawa na Spitsbergen też pociągnęła za sobą liczne sukcesy takie i medialne, i promocyjne dla uczelni. Jest rekrutacja, bardzo formalna rekrutacja, gdzie studenci piszą esej przede wszystkim, muszą mieć dobre oceny, bo to jest warunek, czyli nauka jest tutaj warunkiem. Również mają obowiązek w czasie rekrutacji przedstawić swoje plany naukowe, jakie badania zamierzają wykonać, jakie mają pomysły na czas rejsu. No, są punkty i nie wszyscy się niestety dostają. Natomiast z mojego punktu widzenia jest takie ważne, że bardzo angażują się w ten, bardzo chcieli jechać z nami w tym roku studenci pierwszych lat, bo to jest szczególnie ważne i faktycznie bardzo mocno w ten proces rekrutacyjny bardzo dużo włożyli starań. Także zabraliśmy studentów pierwszego i drugiego roku studiów, czyli to są naprawdę, proszę Państwa, takie geologiczne świeżaki, tak? To jest młodzież, która tam naprawdę zaczyna się dopiero uczyć geologii i to jest takie świetne.
2: A ja, jeżeli mogę dodać, to powiem, że ta grupa, która była w tym roku, spisała się na medal. To naprawdę było widać ogromne zaangażowanie wszystkich uczestników, począwszy od tych najmłodszych roczników do doktorantów. Także niech to wybrzmi na antenie, chwalę naszych studentów za ich zaangażowanie i za pracę, jaką na statku jednak poświęcili.
1: My już powoli musimy kończyć, ale na koniec takie pytanie, bo myślę, że mimo wszystko pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać, żeby dostać się na taką wyprawę, jest między innymi studiowanie geologii. Dlaczego więc warto studiować geologię?
2: Proszę pani, geologia daje ogromne możliwości. Ogromne możliwości. Może nie jest to aktualnie popularny kierunek, ale były lata, że faktycznie, żeby się dostać na geologię, było trudno. To chciałbym powiedzieć, że też media, jeżeli chodzi o rekrutację na geologię, no niezbyt dobrą, że tak powiem, rolę zrobiły, bo w Polsce poszedł przekaz, że zamykają się kopalnie, to już właściwie geolog nie ma nic do roboty. To nie tak, proszę państwa, to nie tak. Surowców najróżniejszych będziemy zawsze potrzebowali i ta geologia będzie potrzebna. Natomiast jeżeli chodzi o same studia, studia są bardzo ciekawe. Studia to nie tylko sale wykładowe, ale przede wszystkim no, każdy student geologii ma możliwość odwiedzania i pracy w najróżniejszych zakątkach nie tylko Polski, ale i świata. Ale świata. Nasi studenci realizują pracę i na Spitsbergenie. Realizują oczywiście w najbliższych nam Sudetach, ale w wielu, wielu różnych miejscach. Natomiast później, jeżeli chodzi o możliwości zatrudnienia, to tutaj jest też bardzo, są bardzo szerokie możliwości. Mogą pracować na platformach, mogą pracować, no pomijam pracę na uczelni, ale w różnego rodzaju instytucjach. No i przede wszystkim, jeżeli ktoś jest ciekawy świata, to zapraszamy na geologię.
1: I tu stawiamy kropkę.
2: Szczególnie do Wrocławia.
1: I tu stawiamy kropkę. Naszymi gośćmi byli dziś dr Magdalena Modelska i profesor Henryk Marszałek, geolodzy z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. A rozmawialiśmy m.in. o wyprawie AstroGeoBaltica 2026. Bardzo serdecznie dziękuję za odwiedzinę.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
1: A my już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina.

0: Decyzja dla naszych oszczędności, podatek Belki do ominięcia. Rejestracja mało skuteczna, alarmują lekarze. Referendum w Częstochowie coraz bardziej realne. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Podatek Belki będzie można ominąć. Jest prezydencki podpis pod ustawą o osobistych kontach inwestycyjnych. Co to oznacza dla naszych portfeli? O tym Wojciech Kowalik.
1: Pieniądze na OKI do 100 tysięcy złotych będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, który teraz zjada 19% zysków z naszych oszczędności i inwestycji. W ciągu pierwszych 3 lat OKI może założyć nawet 2 miliony Polaków, prognozował dr Samer Mastry, dyrektor biura maklerskiego PKO Banku Polskiego.
2: Bardzo szybko popłyną pieniądze, bo inwestorzy, którzy zdają sobie sprawę, jaka stoi optymalizacja podatkowa w tym rachunku, to będą przekierowywali swoje środki z obecnych rachunków na OKI.
1: Na OKI 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, a reszta w inwestycjach, w fundusze albo giełdę.
0: I te zmiany wejdą w życie od przyszłego roku. Rosjanin planował zabójstwo Amerykanina w Warszawie. Polskie służby udaremniły ten atak. O sprawie poinformował premier Donald Tusk.
3: 7 sierpnia zatrzymaliśmy obywatela Rosji zwerbowanego przez rosyjskie służby, którego zadaniem było wykonanie egzekucji właśnie tu w Warszawie. Na obywatelu amerykańskim i ukraińskim równocześnie to jest obywatel, który dysponuje 2 paszportami. Był niewygodny z punktu widzenia reżimu Putina i w ostatniej chwili dzięki akcji ABW i policji udało się tej egzekucji, temu zamachowi zapobiec.
0: Jest to pierwsza taka sytuacja, że ktoś na rosyjskie zlecenie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO. Miała skrócić kolejki do lekarzy, ale nie skróciła. Rejestracja od sierpnia została rozszerzona o kolejnych lekarzy specjalistów, m.in. endokrynologów, chirurgów naczyniowych czy lekarzy chorób płuc. Ale według lekarzy, choć usprawnia zapisy, to nie zmniejsza kolejek na wizyty. Konieczne są zmiany systemowe, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
4: Potrzebujemy szpitala koordynującego, współpracy między szpitalnictwem na danym obszarze a ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
0: Ministerstwo Zdrowia zakłada, że docelowo do 2030 roku system rejestracji obejmie wizyty u wszystkich lekarzy specjalistów.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Coraz bliżej referendum w Częstochowie. 22 tysiące głosów poparcia, tyle od 18 czerwca zebrali inicjatorzy odwołania prezydenta tego miasta i radnych przed upływem kadencji. Głosy trafiły już do Krajowego Biura Wyborczego. Dlaczego prezydent powinien oddać urząd? Wyjaśnia Arleta Lizoń-Klama, rzeczniczka Komitetu Referendalnego. Czas na referendum.
6: Ludzie są już zmęczeni, nie chcą mieć prezydenta, który ma zarzuty, który nie może wejść do Urzędu Miasta, ponieważ dostał zakaz od prokuratury. Poza tym jest też Rada Miasta, którą również chcemy odwołać. I tutaj radni, wiedząc, że prezydent ma zarzuty i nie może wchodzić do urzędu, zagłosowali za absolutorium, więc niestety coś tu jest nie tak.
0: Teraz rozpoczęło się liczenie głosów i weryfikacja. Komisarz wyborczy ma na to 30 dni. Jeżeli co najmniej 15 900 podpisów zostanie uznanych za prawidłowo złożonych, wtedy komisarz wyznaczy datę referendum.
7: Rosną nam temperatury i robi się coraz cieplej. Godzina 10, a już powyżej 20 stopni. Dziś do 30 stopni pełnia słońca i raczej nic nie przewiduje, żeby się ta pogoda zmieniła. Natomiast jeżeli chodzi o pogodę na najbliższy weekend, no to słuchajcie, jutro czekają nas upały nawet do 37 stopni, także pamiętajcie o to, by zadbać o siebie, ale też i o swoich najbliższych w tych czasach tych upałów.
8: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Witam Was serdecznie po godzinie 10. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Tak jak zapowiadam, mamy konkurs dla najmłodszych, a szczegóły podam niedługo i powiem też również niedługo, co jest tą nagrodą w naszej dzisiejszej zabawie skierowanej szczególnie dla tych najmłodszych. Także bądźcie z nami.

10.15 na zegarach, a ja obiecam, że wrócę do Was z naszym dzisiejszym konkursem, szczególnie skierowanym do najmłodszych. No powiecie, tak sobie myślę, że piątek, a szczególnie taki piątek, letni piątek, to dobry moment, by powspominać czas dzieciństwa, a w szczególności ten czas letnich zabaw. No i właśnie z tej okazji mamy dla Was, a właściwie to szczerze, dokładniej rzecz biorąc, dla naszych najmłodszych słuchaczy, vouchery na 30 minut darmowej zabawy w sali zabaw Fikołki, która mieści się w Centrum Handlowym Wrocławia. Aby zdobyć taki voucher, wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jaka jest Wasza ulubiona zabawa z czasów dzieciństwa. Odpowiedzi wysyłajcie SMS-em na numer 7148 i pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem rodzina, ale możecie też do nas zadzwonić na numer 71 322 20 22. Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w naszej zabawie. Przypomnę, mamy vouchery na 30 minut zabawy, darmowej zabawy w sali zabaw Fikołki, a pytanie konkursowe to, jaka jest Wasza ulubiona zabawa z czasów dzieciństwa? A żeby łatwiej było powspominać, to już teraz Halina Kunicka i piosenka Lato na naszej antenie.

0: To był zespół Tilaf na antenie Radia Rodzina. Ja przypominam o naszym konkursie. Dziś mamy dla Was vouchery do sali zabaw Fikołki, które mieszczą się we Wrocławiu. Jest to 30 minut dobrej, darmowej zabawy. A żeby taki voucher trafił w Wasze ręce, wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jaka jest Wasza ulubiona zabawa z czasów dzieciństwa. Odpowiedzi wysyłajcie SMS-em na numer 7148 i pamiętajcie, by poprzedzić odpowiedź słowem rodzina, ale możecie też do nas zadzwonić na numer 71 322 20 22. No i tak się składa, że mamy już pierwszą odpowiedź. No i nasza słuchaczka pisze tak: moją ulubioną zabawą z czasów dzieciństwa była zdecydowanie ciuciu babka. Pamiętam, ile przy tym było śmiechu, emocji i kombinowania. Jedna osoba z zawiązanymi oczami próbowała złapać pozostałych, a reszta robiła wszystko, żeby przemknąć obok i nie dać się złapać. Czasem wystarczył jeden krok w złą stronę i już człowiek wpadał na ławkę albo drzewo. Oczywiście wszystko ku uciesze wszystkich. Także bardzo serdecznie dziękujemy za tą odpowiedź i zachęcam do udziału w naszym konkursie. Pytanie brzmi: jaka jest Wasza ulubiona zabawa z czasów dzieciństwa?
1: Świdnica 98 i 1 FM.

0: Kolejną City Breakową propozycją, którą przedstawimy Wam w najbliższy weekend, jest Wałbrzych, czyli miasto tajemnic, zabytków i górskiej przyrody. Wałbrzych proponuje odwiedzającym połączenie zabytków, przyrody i historii, a jak przekonuje Mateusz Myketyszyn, specjalista do spraw komunikacji i kontaktów międzynarodowych w Zamku Książ, a także wałbrzeszanin, jednym z atutów miasta jest możliwość szybkiego przejścia z centrum w tereny zielone.
1: Nie ma drugiego takiego miasta w Polsce, gdzie po 5 minutach spaceru od głównej ulicy znajdujemy się w przepięknym lesie. Wałbrzych to jest historyczna brama do Polski od południa, jedno z pierwszych miast, które turyści z południa Europy odwiedzają po przyjeździe do Polski, ale także jedno z mniej znanych miast, pełnych tajemnic. O ile inne dolnośląskie lokalizacje, takie jak Wrocław, Karpacz, Szklarska Poręba są znane w całej Polsce, to Wałbrzych jest ciągle odkrywany i to jest naszą siłą, nie słabością, bo u nas nie stoi się w korkach, u nas jest oferta na każdą kieszeń, u nas są świetne hotele, restauracje, ale przede wszystkim zabytki. Niesamowita historia, którą się chwalimy.
0: A jednym z głównych punktów na turystycznej mapie Wałbrzycha pozostaje Zamek Książ. Wśród atrakcji, które możemy odwiedzić, są też palmiarnia, stara kopalnia, muzeum porcelany, a także wieża widokowa w Parku Zopieskiego. Oferta Wałbrzycha ma zachęcać turystów nie tylko do krótkiego weekendowego pobytu, ale również do poznania okolicznych miejscowości. Wałbrzych wykorzystuje również swoją przemysłową przeszłość, bo przez stulecia ważną rolę w rozwoju miasta odgrywało górnictwo. Natomiast po zamknięciu kopalń w latach 90. Wałbrzych zaczął szukać nowego kierunku rozwoju.
1: Było to miejsce, gdzie przyjeżdżało się za pracą i tak samo było po wojnie, ale w 1996 roku górnictwo w Wałbrzychu się skończyło, wyjechał ostatni wózek węgla z kopalni, Torres, i wtedy zaczęło się nowe oblicze naszego miasta, już to oblicze turystyczne, które dzisiaj pokazujemy Państwu i słuchaczom przedstawiam.
0: I dziś tą historię przemysłową możemy poznawać m.in. w starej kopalni. Turystów jednak do Wałbrzycha i w ten region przyciągają tajemnice. Z Wałbrzychem nierozerwalnie wiąże się legenda Złotego Pociągu. Jego poszukiwania zintensyfikowały się po 2015 roku, a historia ta jest związana z kompleksem Rize, którego jeden z obiektów znajduje się właśnie pod Zamkiem Książ, a także i z II wojną światową. Jednak Wałbrzych ma też wiele innych legend, które w nim żyją.
1: Wiele jest tych legend, to są źródła, które są teraz odkurzane, ale też Wałbrzyszanie tworzą na nowo swoje własne legendy, tak jak legendę o Złotym Pociągu. Trzeba tutaj przyjechać, trzeba poznać historię księżnej Daisy, jej pamiętników, tego jak ta angielska piękność budowała tutaj swoje życie. To jest najbardziej znana postać, która nawet się doczekała swojej szkoły. To świadczy o tym, że Wałbrzych to jest żywy organizm, który mierzy się także ze swoją przeszłością, ze swoją spuścizną, z historycznym dziedzictwem, które jest przecież wielonarodowe. Bo tutaj każda góra, każda rzeka, każde miasto ma nazwy w trzech językach, po polsku, po czesku, po niemiecku. I ta wielokulturowość to nie jest nasza słabość, to jest nasza siła.
0: A w Wałbrzychu warto nie tylko zwiedzać muzea, starą kopalnię czy Zamek Książ, ale warto również wybrać się po prostu na spacer po mieście i doświadczyć go. Mateusz Myketyszyn mówi o tym, gdzie taki spacer możemy rozpocząć.
1: Kilka jest takich miejsc. Można zacząć na Placu Grunwaldzkim. To jest takie miejsce, gdzie krzyżują się wałbrzyskie drogi. Serce miasta, starego miasta. Można wędrować w górę ulicą Słowackiego albo nad rzeką Pełcznicą, która jest dzisiaj zabudowana Aleją Wyzwolenia. Wtedy mijamy reprezentacyjne wałbrzyskie place, takie jak Plac Magistracki, Rynek. Dochodzimy do Placu Kościelnego, gdzie znajduje się Kościółek Maryjny, Kościół Matki Bożej Bolesnej, jednej z patronek Wałbrzycha, która, ta świątynia została wybudowana już w czasach średniowiecznych. Jest z nią związana legenda o początkach miasta, gdzie jeden z rycerzy, syn właścicieli ówczesnego Waldenburga, wracając z krucjat, został już bardzo blisko swojego domu, czyli zamku Nowy Dwór. To są kolejne ruiny dzisiaj w dzielnicy Podgórze Wałbrzyskiej. Też trzeba je zobaczyć, bo to jest dawna siedziba właścicieli miasta, która spłonęła od pioruna pod koniec XVI wieku. No ale właśnie rycerz, który pielgrzym wracał do domu z krucjaty, został już bardzo blisko domu zaatakowany przez dzika, został ranny. Odyniec zaatakował go, ranił. Rycerz zaczął umierać, ale modlił się do Matki Bożej, prosił o zbawienie i w tym momencie źródełko wytrysnęło z ziemi.

0: No z każdej strony i zawsze to będzie podróż fascynująca, wiem co trzeba zobaczyć, na przykład Akademię Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa, czyli dawny dwór Czetryców, później Dyrekcję Generalną Dóbr Książęcych, książąt Hochberg von Pless, którzy w 1509 roku zakupili sobie całą południową część księstwa świdnicko-jaworskiego i do nich należały cztery prywatne miasta, Wałbrzych, Boguszów, Mieroszów, Świebodzice i 32 wsie. Najsłynniejsza z nich Szczawno-Zdrój, Ustrowisko i to wszystko dzisiaj, cały ten łańcuch miejscowości tworzy aglomerację wałbrzyską.
1: W 2026 roku miasto Wałbrzych obchodzi 600-lecie swojej miejskości.
0: Mamy 600 lat, jubileusz 600-lecia potwierdzonej źródłowo miejskości Wałbrzycha, bo w 1426 roku z tego roku pochodzi pierwsza wzmianka o naszym mieście i dlatego w tym roku obchodzimy ten jubileusz z wielką pompą, bo jest co świętować.
1: A z tej okazji uruchomiono również dedykowaną jubileuszowi stronę internetową, na której można znaleźć szczegółowy harmonogram obchodów i wydarzeń związanych z tym jubileuszem. W naszej weekendowej podróży po dolnośląskich city breakach już niebawem ruszymy dalej w Karkonosze. Why

10.50 już na zegarach, ten czas tak szybciuteńko leci, a więc czas przypomnieć też o naszym dzisiejszym konkursie. Mamy dla Was vouchery na 30 minut zabawy w sali zabaw Figołki, która mieści się we Wrocławiu. Aby zdobyć taki voucher, wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jaka jest Wasza ulubiona zabawa z czasów dzieciństwa. Odpowiedzi możecie nadsyłać SMS-ami 7148 i pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem rodzina, ale możecie też do nas zadzwonić 71 322 20 22. A mamy też kolejną taką wiadomość. Nasz słuchacz pisze: moją ulubioną zabawą z dzieciństwa byli zdecydowanie policjanci i złodzieje, a najlepiej kiedy razem z całą ekipą z ulicy budowaliśmy jeszcze swoje bazy. Zwykłe podwórko potrafiło się wtedy zamienić w prawdziwy teren pełnych tajnych przejść, kryjówek i miejsc, o których wiedzieli tylko wtajemniczeni. Najpierw trzeba było oczywiście zbudować bazę z koców, kartonów, desek, gałęzi czy wszystkiego, co akurat udało nam się znaleźć. Im bardziej wymyślna konstrukcja, tym lepiej. Potem dzieliliśmy się na policjantów i złodziei i zaczynała się wielka akcja. Były pościgi, ucieczki, zasadzki, pilnowanie więźniów i oczywiście próby odbicia kolegów z aresztu. A najlepsze było to, że każdy mógł wcielić się w inną rolę, a zwykłe podwórko stawało się naszym małym światem. Dziś wspominam te zabawy z ogromnym sentymentem. Policjanci i złodzieje, własnoręcznie budowane bazy podwórkowe i podwórkowe przygody to zdecydowanie moje najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa. Także to jest taka jedna propozycja słuchacza, który oczywiście otrzymuje vouchery do sali zabaw Figołki. Jeżeli również chcielibyście dla swoich dzieci otrzymać takie vouchery, piszcie, jaka jest Wasza ulubiona zabawa z czasów dzieciństwa. 7148, poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina lub 71 322 20 22. Na ten numer dzwonimy.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Myśliwce NATO zestrzeliły drona nad Łotwą. Iga Świątek znów zwycięska. Fala upałów, czerwone alerty nad Europą. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Na Łotwie ogłoszono alert zagrożenia powietrznego po namierzeniu i zestrzeleniu drona. Z powodu zagrożenia i możliwego naruszenia przestrzeni powietrznej Finlandia podjęła z kolei decyzję o czasowym wyłączeniu ruchu powietrznego nad częścią kraju. O niespokojnej nocy na wschodniej flance NATO Benedict O'Connor.
2: Łotwa ogłosiła alert dotyczący zagrożenia powietrznego po tym, jak natowski myśliwiec zestrzelił drona w północno-wschodniej części kraju. Finlandia z kolei zdecydowała się na ograniczenie ruchu powietrznego i żeglugi w rejonie wschodniej Zatoki Fińskiej, uzasadniając decyzję możliwym naruszeniem fińskiej przestrzeni powietrznej. Wiele wskazuje na to, że powodem tych decyzji jest większa liczba ataków dronowych w regionie. Dziś w nocy Rosja poinformowała o zestrzeleniu nad obwodem leningradzkim 15 dronów. Eskalacja napięć w regionie i zwiększone ryzyko podjęcia przez Rosję aktów dywersji skłoniła z kolei estońskie władze do zamknięcia przejść granicznych z Rosją w godzinach nocnych.
1: Zmieniamy temat. W Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie odbyła się uroczystość wręczenia medali i wyróżnień żołnierzom oraz pracownikom sił zbrojnych. Okazją było zbliżające się święto Wojska Polskiego. W wydarzeniu uczestniczył wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który mówił, jak ważną sprawą jest obecnie bezpieczeństwo naszego kraju.
3: Dzisiaj żyjemy w czasach, w których trzeba każdego dnia zabiegać o polski bezpieczeństwo. Potrzebne są te trzy filary, które wspominam od pierwszego dnia mojej bytności na stanowisku ministra obrony narodowej. Silna armia, silne sojusze i silne społeczeństwo.
1: W sobotę podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w południe w Warszawie rozpocznie się defilada wojskowa.
4: Wiadomości ze świata sportu.
1: Iga Świątek, zwyciężczynią turnieju w Toronto. To jej pierwszy triumf w tym sezonie. Polka w finale wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3.
5: Chcę ten tytuł zadedykować wszystkim tym, którzy walczą z hejtem. Trzymajcie się, skupcie się na sobie, bo wiecie, co jest najlepsze dla was.
1: Mówiła Świątek podczas ceremonii kończącej turniej. Świątek wywalczyła 26 tytuł w karierze. Alerty pogodowe we Francji i Wielkiej Brytanii. W najbliższych dniach temperatury mogą tam przekroczyć nawet 40 stopni Celsjusza.
6: W moim domu nie ma klimatyzacji, więc naprawdę ciężko jest mi tam przebywać. Mam więc spore trudności ze znalezieniem miejsca, w którym mogłabym spędzać czas.
1: To może być nie tylko najgorętsze, ale i najdroższe lato w Europie. Walka z upałami może pochłonąć nawet 1% PKB całego kontynentu. Największe koszty ponosi Francja, która z powodu upałów musi przeznaczyć gigantyczne kwoty na walkę z pożarami i innymi skutkami ekstremalnych temperatur.
7: Już czas na prognozę pogody. W Radiu Rodzina mamy już 20 stopni na termometrach, w odczuciu również 20, jest słonecznie i nic tej pogody dzisiejszej nie zmieni. Dziś słonecznie, bezchmurnie do końca dnia, a temperatury we Wrocławiu do 30 stopni, na Dolnym Śląsku do 31 stopni. Noc równie dość ciepło nas czeka, do minimalnie 14 stopni spadną temperatury jutro, natomiast nawet do 37 stopni.
8: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Pietro Molla i Święta Joanna Beretta Molla w książce Święta Joanna Beretta Molla we wspomnieniach męża pokazują historię małżeństwa, w której miłość, wiara i codzienność tworzą jedną spójną opowieść. Publikacja przedstawia Joannę nie tylko jako świętą Kościoła, ale też jako lekarkę, żonę i matkę. A sam Piotr Molla wspomina ich relacje z dużą szczerością i czułością. To lektura, która pokazuje, że świętość może dojrzewać w zwykłym życiu, w pracy, rodzinie i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Książka prowadzi czytelnika przez historię miłości, która nie kończy się wraz ze śmiercią. To powieść o wierze przeżywanej naprawdę, bez patosu, ale ze szczerą głębią. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl.
9: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina.
9: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: Witam Was serdecznie i ponownie przy mikrofonie Radia Rodzina, Natalia Wójcik. Dziś mamy dla Was konkurs, w którym możecie dla swoich dzieci zdobyć vouchery na 30 minut zabawy w sali zabaw Fikołki w Centrum Handlowym Wrocławia. Jeżeli chcielibyście zdobyć taki voucher, wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jaka jest Wasza ulubiona zabawa z czasów z dzieciństwa. Odpowiedzi wysyłajcie SMS-em na numer 7148, a odpowiedź poprzedźcie słowem rodzina. Możecie też do nas zadzwonić na numer 71 322 20 22 i opowiedzieć nam na antenie. Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w naszej dzisiejszej zabawie.

0: Tak jak chwilę temu powiedziałam, w ramach naszej City Breakowej podróży po Dolnym Śląsku odwiedzimy również bramę do Karkonoszy, czyli Jelenią Górę, a w Jeleniej Górze znajdziemy różnorodne atrakcje od zabytkowego śródmieścia po górskie zamki, uzdrowiska czy szlak Jelonków, czyli taką miejską grę terenową z rzeźbami miniaturowych rogaczy, o czym mówi nam już teraz Anna Atłas z Karkonoskiej Informacji Turystycznej.
1: Jelenia Góra ma wiele uroków osobistych, więc przede wszystkim rodzina. Rodzina to u nas podstawa. Mamy dla dorosłych i mamy też dla dzieci. Kiedy spotkamy się z tymi najmłodszymi i tymi trochę starszymi, możemy im tutaj zaoferować naprawdę bardzo dużo. Zarówno w piękny słoneczny dzień, jak i deszczowy dzień, gdzie wszyscy szukają jakiegoś schronienia. Przede wszystkim rodzina to u nas rodzina Jelonków. Pamiętajcie, że w Jeleniej Górze jest ich już bardzo dużo, nie będę zdradzała tajemnicy. Ile. Każdy musi przyjechać i sam je znaleźć, bo prowadzimy taką grę, że każdy turysta, który chce się w to bawić, idzie sobie szlakiem Jelonka, znajduje te piękne postacie, małe figurki nawiązujące do historii miasta i wtedy, kiedy już znajdzie ich około 10, oczywiście musi je dokumentować, nie ma tak lekko. Przychodzi do naszej informacji i wtedy dostaje piękny suwenir, no nieduży, ale taki radosny, aby ta nagroda uwieczni, prawda, pamiątkę po szukaniu tych Jelonków. Co poza tym, bramy czasu na piękny słoneczny dzień, ale również też na właśnie deszczowe. Idziemy z przewodnikiem, zwiedzamy Time Gates, czyli naszą atrakcję turystyczną. Są to podziemia jeleniogórskie związane z historią miasta, ale też mamy coś fajnego, możemy się miniaturową koleją przejechać, bo mamy również też atrakcję turystyczną, która nazywa się Kolejkowo. Tam zobaczycie, jak wygląda wagon i pociąg w ogóle z bliska, jak wyglądają stacje kolejowe. To wszystko w miniaturze spotkacie w naszej atrakcji pod tytułem Kolejkowo.
0: Jedną z dzielnic miasta są Cieplice, czyli uzdrowiskowa część Jeleniej Góry, która posiada park zdrojowy, park norweski, a także i nowoczesne termy cieplickie.
1: Możemy powędrować do uzdrowiska Cieplice. Tam spotkacie się z pięknym muzeum przyrodniczym, które mieści się w zabytkowych, historycznych pomieszczeniach pocysterskich. Te zbiory są też historyczne, bo są jeszcze sprzed II wojny światowej. Muzeum przyrodnicze oczywiście nawiązuje do przyrody. Będąc dalej w przyrodzie, środowisko przyrodniczym, wędrujemy do naszej części Sobieszów i tam zwiedzamy Karkonoski Park Narodowy. Nie wychodząc wyższe partie gór, możemy go zobaczyć na wyciągnięcie ręki, bo jesteśmy w karkonoskim centrum Pałac Sobieszów oraz klimatyczne Karkonosze. Nowo otwarty, piękny obiekt do zwiedzania, zarówno dla dorosłych, jak i dla najmniejszych. Na świeżym powietrzu mamy trzy piękne parki. Park na wzgórzu Kościuszki, park zdrojowy w Cieplicach oraz park norweski. To są zielone tereny, świetnie zagospodarowane, cała infrastruktura taka wypoczynkowa. Można sobie usiąść, można sobie posłuchać śpiew ptaków, można sobie popatrzeć nawet na wiewiórki, bo takowe u nas oczywiście są.
0: Jelenia Góra to świetny punkt startowy na piesze szlaki, przekonuje nas mieszkanka.
2: Bo bardzo lubię to miasto. Jest piękna okolica, bardzo mi się podoba bliskość natury, bardzo dużo zieleni, gdziekolwiek się wyjdzie. No i jest mi taka bardzo bliska w sercu.
3: Ma Pani jakieś takie swoje ulubione miejsca, gdzie lubi Pani przebywać?
2: Wszędzie, gdzie jest jak najbardziej zielono, gdzie jak najbliżej natury, czy w Karkonoszach, czy gdzieś jakieś spacerki po górach w okolicy innych.
3: A co by Pani powiedziała turyście, który przyjeżdża po raz pierwszy do Jeleniej Góry? Co koniecznie trzeba tutaj zobaczyć?
2: Wydaje mi się, że to zależy, kto kogo interesuje.
3: Przyjechałam na City Break. Co muszę zobaczyć? Koniecznie, co w planach powinno być?
2: Na pewno jakieś góry, na pewno góry. Nawet gdzieś niżej, nie mówię już o samej Śnieżce, ale może jakaś samotnia. Jakiś taki miły spacerek z rodziną, bardzo ładne widoki, będzie to potem powspominać. Także myślę, że przede wszystkim góry. Ale również bardzo polecam poodkrywać Jelonki, ponieważ Wrocław słynie z krasnali, a nasza Jelenia Góra słynie z Jelonków.
0: I każdy z tych Jelonków ma swoje imię i nawiązuje do konkretnego miejsca. Na przykład Jelonek Rajcuś mieści się przy ratuszu, podróżnik przy dworcu, a na przykład taki skejtek na skateparku. A więcej o dolnośląskim szlaku City Breaków usłyszycie już w najbliższej audycji Wakacje na Dolnym Śląsku, która będzie wyemitowana 15 i 16 sierpnia od godziny 12.10 na naszej stronie internetowej. W zapowiedzi znajdziecie przybliżone godziny emisji konkretnych części, także bardzo serdecznie zapraszam do tego, by wraz z nami wybrać się już w najbliższy weekend w podróż po dolnośląskich miejscowościach, które stanowią idealne propozycje na City Break.

0: Radio Rodzina.
1: Rodzina.
2: Rodzina. 11.32 już na zegarach, zmieniamy już teraz troszeczkę muzyczny temat, ponieważ rozpoczynamy przygotowania przed modlitwą południową, przed Aniołem Pańskim. Już niebawem na naszej antenie rozpoczniemy intencje, jednak już teraz na naszej antenie zespół raz, dwa, trzy, a przypomnę, intencje od 11.45 możecie zgłaszać SMS-owo i telefonicznie, telefon 71 322 2022. Intencje SMS-owe zgłaszamy pod numer 71 48 i poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

Wybiła 11.45, więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do studia Radia Rodzina i wypowiadać swoje intencje na antenie 71 322 20 22. To nasz numer telefonu. Cały czas też możecie przysyłać intencje SMS-owe na numer 71 48. Pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam bardzo serdecznie do wspólnej modlitwy.

0: Mamy już w tym momencie pierwsze połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie kochanych redaktorów i całą redakcję Radia Rodzina. I proszę o błogosławieństwo Boże dla was wszystkich za te piękne audycje. A dla mnie proszę o siły w zwalczaniu moich dwóch ognisk rakowych i o błogosławieństwo Boże dla całej mojej rodziny. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon i za miłe słowa. Oczywiście wszystkie intencje polecamy w naszej modlitwie.

0: No, słuchajcie, po grzybu Aleksandra Sołowo, koleg z EPS-u oraz mój się Boże dla żyjących i zmarłych rodziny bułgarskich, żywiczów olejników. Dziękuję.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy za telefony i za intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, proszę o modlitwę w intencjach wiadomo Panu Bogu. Dziękuję, szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon. No, oczywiście polecamy te intencje w modlitwie.

0: Kolejna radiosłuchaczka jest już z nami na linii. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria z parafii Szkotle. Bardzo proszę o modlitwę, wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze czyste cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof czuwa nad wszystkimi. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian z naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maryja wyprasza wszystkim potrzebne łaski. Najświętszą panienkę proszę też o pomoc w rozwiązaniu wszystkich trudnych spraw Krzysztofa. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życząc dobrego dnia z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za telefon i za te wszystkie intencje. Polecamy je w modlitwie.

0: Mamy już teraz kolejne połączenie telefoniczne. Szczęść Boże.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, teraz i zawsze. O Mario z Guadalupe, piękności nasze, dziękuję, przepraszam. Błogosław Pawełkowi, dzieciom Michaelowi i mnie. Błogosław nam Mario, ześlij na nas łaskę zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego, bezpieczeństwa, poprawy warunków materialnych i bytowych. O Mario z Guadalupe, ześlij również swoje łaski na Panią Marię z Jaszkotle. Mario kochana, błogosław nam, nie opuszczaj, broń, strzeż, pomagaj. Wszystkich radiosłuchaczy proszę o gorącą modlitwę za mnie, ponieważ jestem straszliwie chora. Mam multum chorób, po prostu aż trudno wymieniać. Mario kochana, błogosław całemu światu, wszystkim ludziom na całym świecie. Niech im się wszystkim darzy, aby mieli wszystkiego pod dostatkiem i dobrze im było. Mario kochana, ześlij łaski, pokoju na cały świat i szczęścia. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie.

Pomódlmy się również w intencjach, które nadchodzą do nas drogą SMS-ową. Proszę o modlitwę za zmarłego Wiktora w 25. rocznicę śmierci i za jego zmarłych braci i rodziców, aby cieszyli się życiem wiecznym. Proszę o modlitwę za duszę mojego teścia Witalisa w dniu jego 101. rocznicy urodzin. Modlę się dla niego o wieczną radość w Królestwie Prawdy, Pokoju i Zbawienia. Intencję nadesłała Janina. Proszę o modlitwę i łaskę zbawienia za mojego świętej pamięci męża Stanisława Culica i zmarłych z rodziny.

Jeszcze przez 5 minut możecie dzwonić do studia Radia Rodzina na numer 71 322 20 22. Cały czas też możecie przysyłać intencje SMS-owe na numer 71 48. Pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam w dalszym ciągu do wspólnej modlitwy.

0: Mamy kolejną naszą słuchaczkę na antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, w dniu dzisiejszym proszę o wspólną modlitwę za moją całą rodzinę, o zdrowie, błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego. Dla zmarłych poproszę o łaskę nieba i poproszę jeszcze o modlitwę intencji syna, który z rodziną wraca z wakacji, żeby szczęśliwie dotarł do domu. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie. Wszystkiego dobrego.

Za wstawiennictwem Maksymiliana Marii Kolbego o łaski wiadome Panu Bogu ze zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące, o miłosierdzie Boże, modli się słuchaczka.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV, a także wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólną modlitwę.

0: Prokuratura przeprowadzi eksperyment procesowy po śmierci chłopca w parku wodnym w Łodzi. Policjanci apelują o czujność i trzeźwość na drodze i nad wodą. Powiemy też o sukcesie śląskich łowców głów. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Dopiero po 19 września prokuratura przeprowadzi eksperyment procesowy, który ma pomóc wyjaśnić tragedię, która miała miejsce 27 lipca w akwaparku Fala w Łodzi. Chodzi o tonącego 7-latka, któremu pomógł dopiero jeden z przebywających tam mężczyzn. Lekarze walczyli 2 tygodnie o jego życie. Niestety chłopiec zmarł. Bartosz Kądziołka na ten temat.
1: Termin eksperymentu wynika stąd, że do 19 września basen ma być w zaplanowanym wcześniej remoncie. Jednocześnie, jak mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa,
2: zostanie powołany biegły z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników wodnych obecnych na miejscu zdarzenia.
1: Dziecko tonęło w trakcie nauki pływania organizowanego przez zewnętrzną firmę. Najpierw przez kilka minut wynurzało się i zanurzało, a później przez mniej więcej 6 minut było pod wodą. Na miejskim basenie miasto zleciło kontrolę procedur i zapowiedziało wprowadzenie monitoringu opartego o sztuczną inteligencję.
0: Był poszukiwany listem gończym, w końcu trafił w ręce policji. 34-letni Arkadiusz P. przez wiele miesięcy znajdował się na celowniku międzynarodowych służb. Ścigany był w związku z przemytem nielegalnych substancji. Ujęli go śląscy łowcy głów, mówi Paweł Kasprzak z Biura Prasowego Śląskiej Policji.
3: W październiku sprawę przejęli śląscy łowcy głów, którzy na podstawie zgromadzonych informacji ustalili miejsce, w którym mógł przebywać poszukiwany. 7 sierpnia policjanci pojawili się pod ustalonym adresem w miejscowości Wola. Ich ustalenia okazały się trafne. Na miejscu zastali poszukiwanego mężczyznę, który był wyraźnie zaskoczony obecnością funkcjonariuszy.
0: Mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał zasądzoną karę 6 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Już jutro w niewostąpienie Najświętszej Marii Panny i Święto Wojska Polskiego. Ponieważ święto wypada w sobotę, to pracodawca musi oddać pracownikowi dzień wolnego. Nieudzielenie wolnego jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i grozi karą grzywny do 60 tysięcy złotych, mówi Przemysław Worek z Państwowej Inspekcji Pracy.
5: Decyzja, kiedy ma pracodawca zapewnić taki dzień wolny, należy do pracodawcy i może to być zarówno w piątek, bądź w poniedziałek, albo w kolejne dni okresu rozliczeniowego.
0: Jeżeli pracownik przebywa na urlopie bądź zwolnieniu lekarskim w czasie święta, pracodawca nie musi oddawać dnia wolnego. Czujność i przede wszystkim trzeźwość, o to przed świątecznym weekendem apeluje policja. Choć kontrole będą wzmożone, funkcjonariusze przypominają o społecznej odpowiedzialności, bo to alkohol dominuje w tym czasie jako negatywny czynnik na drodze, ale też nad wodą, mówi Andrzej Fijołek z lubelskiej policji.
6: Bywają lata, że nawet 90% osób, które utonęły podczas takiego letniego wypoczynku, jeziora, morze, to są właśnie mężczyźni. Pod wpływem alkoholu jest większość z nich.
0: W letnie weekendy wypadków na drogach jest mniej, ale częściej przekraczamy prędkość i to bywa zabójcze.
7: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
10: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
11: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje i o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
10: Dlatego powstają mieszkania Sim Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
11: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
10: Sim Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
11: Nabór wniosków rozpoczyna się 3 sierpnia. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
10: Więcej informacji na simwrocław.pl.
7: Reklama.
12: Czas na prognozę pogody. 12 minut po godzinie 12. Dziś piątek, 14 dzień sierpnia. Za oknami już cieplutko i przyjemnie. 24 stopnie. Niestety wiatr w porywach do 25 km na godzinę. Informacja dla rowerzystów. Zawsze niestety w twarz wieje. Sprawdzałem, skręcałem. No niestety zawsze nam w twarz wieje. Maksymalnie dzisiaj zobaczymy 30 aż stopni na niebie. Bezchmurnie. Jutro jeszcze cieplej. Szykujmy się na 36 stopni. Natomiast niedziela zapowiada się odrobinę chłodniej niż wcześniej, bo stopni 29. Dopiero w przyszłym tygodniu, przynajmniej przez 4 dni, odpoczniemy od wysokich temperatur i od słońca. Raczej pochmurno, deszczowo, z burzami. Temperatura w okolicach 23 stopni. Maciej Stajniak, witam się pięknie i serdecznie. Eddie Brickell teraz muzycznie na antenie Radia Rodzina.

Ależ mam piękne wspomnienie też z tą piosenką, kiedyś Państwu powiem. Eurythmics, Here Comes the Rain Again. 24 minuty po godzinie 12. Teraz nie mogę odpatrzeć się na to, co zobaczyłem. Nie mogę przestać słyszeć to, co usłyszałem i zaraz się z Państwem tym wszystkim podzielę. Ja rozumiem, że jak człowiek może zarobić, to przecież może zarobić. Czemu by nie na swoim nazwisku? Sprzedają różne rzeczy ze swoim po wizerunkiem gwiazdy na całym świecie. Trudno się dziwić, jak ktoś to kupuje, to trzeba sprzedawać, prawda, i zarabiać. Tym razem mam dla Państwa, uwaga, eliksir młodości. Tak, wyszedł eliksir młodości. Już teraz od tej pory wszyscy możemy być młodzi. Kto jest najmłodszy w showbiznesie w Polsce? Jest tylko jeden król, jeżeli chodzi o młodość. Jest to oczywiście Krzysztof Ibisz. I Krzysztof Ibisz wypuścił swój eliksir młodości. Jest to taka specjalna woda. Oczywiście specjalna, bo jest odmładzająca, jakby nie było, prawda? I sam fakt tego, że to już jest w sklepach i można kupić, już zaskakuje. On tutaj jak grecki bóg, słuchajcie, pozuje z takim pucharem, greckimi literami Ibisz napisane, eliksir młodości, pięknie. Natomiast jeszcze do tego wszystkiego, żeby nie było za mało, chyba sam zaśpiewał utwór, który tutaj przynajmniej w części teraz Państwu zademonstruję.

Nie mogę w to uwierzyć, nie? To naprawdę, to się dzieje, naprawdę. Więc eliksir młodości po prostu trafił do sklepów. Bardzo Państwa przepraszam za tą muzykę, no ale trudno, trzeba puścić, jak już Krzysztof Jebisz wymyślił, napisał, proszę.

Z kolei olej napędowy spadnie, ów, całe szczęście, 7,37. No w tej chwili ja widziałem na pylonach 8,11, 8,19, więc całkiem spora różnica. Niestety tutaj tak szybciutko przelatuje sobie ten artykuł i nie wiem do kiedy będą obowiązywać takie ceny, no ale przynajmniej z tego co pamiętam mówił premier, to 2 tygodnie. Może trzymajmy kciuki i ciut dłużej. Z drugiej strony też pamiętamy, że te koncerny, które kupują ropę, to bardzo szybko podnoszą ceny, bo mówią, że zdrożała. Jak w tej chwili jest minimalnie droższa niż kiedyś była, to oni chyba kupili tylko wtedy, kiedy była droga. Bo jak jest tania, to nie kupują tej ropy i nie obniżają ceny. No. Większość z nas ma takie jakieś dziwne przeczucie, że coś tu jest nie tak. Kilka prostych prawd. No właśnie, Reniusis.

0: Radio Leciny. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
1: Ogłoszenie.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.

0: Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy oficjalnie wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwość. Wraca program Ceny Paliw Niżej, choć w ograniczonej formie. Przewodniczący Episkopatu Polski dziękuję pielgrzymom za świadectwo wiary. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Mateusz Morawiecki, 39 posłów oraz senatorów wykluczonych z Prawa i Sprawiedliwości. Taka jest decyzja koleżeńskiego sądu dyscyplinarnego partii. O jej powodach i kulisach Mateusz Kornas.
1: Ciężkie naruszenie statutu ugrupowania to powód decyzji koleżeńskiego sądu dyscyplinarnego partii. Posłowie opuścili klub parlamentarny, a były premier mówił wprost o chęci budowania nowej siły politycznej. To nie spodobało się, delikatnie mówiąc, władzom Prawa i Sprawiedliwości. Wykluczeni z partii mają co prawda czas na złożenie odwołania, ale raczej tego nie zrobią. Wygląda na to, że pogodzili się z politycznym życiem poza PiS-em, utworzyli nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, a jeszcze w tym roku Mateusz Morawiecki stowarzyszenie pod tą samą nazwą ma przekształcić w partię polityczną.
0: Na złożenie odwołania od decyzji wykluczeni politycy mają 7 dni. Program CPN, czyli Ceny Paliw Niżej, wraca na stację w ograniczonej formie, bo ma zostać obniżony podatek VAT, akcyza już nie. To sprawi, że ceny mogą spaść o blisko złotówkę za litr. Zadowolenia z tego faktu nie kryją kierowcy.
2: Dobrze, bardzo dobrze.
3: No dobrze, no im mniej, tym lepiej.
4: Nie dobrze, będziemy więcej jeździć niestety.
5: Dokąd?
4: Gdzie oni czy poniosą, proszę pana.
3: Ile będzie jeździć, to na pewno.
6: Będzie za co jeździć.
0: Obniżki na stacjach wejdą w życie od poniedziałku i będą obowiązywać do końca sierpnia.
7: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jasna Góra przygotowana na pielgrzymkowy szczyt. Tymczasem przewodniczący Episkopatu Polski dziękuję pielgrzymom za świadectwo wiary. Arcybiskup Tadeusz Wojda za pośrednictwem biura prasowego KEP pozdrowił pielgrzymów udających się do miejsc kultu.
8: Niech Matka Boża dodaje wam sił, zarówno fizycznych, jak i przede wszystkim duchowych, na czas pielgrzymowania. Wspólna droga, modlitwa, śpiew i przyjmowanie sakramentu są pięknym świadectwem wiary i budują wspólnotę. Docierając do miejsc świętych, zawierzajcie dobremu Bogu wasze sprawy, rodziny i bliskich. Niech wasz trup przyniesie potrzebne łaski wam samym, waszym rodzinom, ojczyźnie i całemu Kościołowi.
0: W szczycie pielgrzymkowym na Jasną Górę policja apeluje o rozwagę i przestrzega przed kieszonkowcami.
9: Zadbajmy o torby, plecaki i nie spuszczajmy ich z oka, a jeśli zajdzie potrzeba, powierzmy je zaufanej osobie. Pieniądze i dokumenty schowajmy w niedostępnych miejscach. Warto zabrać tylko niezbędną ilość gotówki. Zachowajmy rozwagę, jeżeli nagabują nas nieznane osoby. Dzieci i osoby starsze, szczególnie niedołężne lub niepełnosprawne, powinny posiadać przy sobie dokumenty lub kartę z danymi personalnymi na wypadek zaginięcia.
0: Apelowała Marlena Leszczyniak z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny należy do najważniejszych świąt maryjnych i największych wydarzeń na Jasnej Górze. W polskiej tradycji nazywane jest też świętem Matki Bożej Zielnej. Suma odpustowa rozpocznie się jutro o 11.
10: Reklama.
11: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
12: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
13: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
14: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby, ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
10: Reklama.
5: Aż się chce pić po takiej reklamie. 5 minut po godzinie 13, a pić trzeba, bo już dziś w tej chwili mamy 27 stopni, mnóstwo słońca na niebie, bezchmurnie. Wiatr przyspieszył, co mnie trochę martwi. 30 km na godzinę w porywach może osiągać, a termometry pokażą o godzinie 17 30 stopni. To jeszcze nic w porównaniu z tym, co w sobotę. W sobotę temperatura podskoczy do 36 stopni, w niedzielę troszkę chłodniej niż wcześniej zapowiedzieli synoptycy, bo stopni 29 i pojawią się już pierwsze chmury. Ochłodzenie przyjdzie od poniedziałku, potrwa mniej więcej 4 dni, wtedy będziemy tęsknić za słońcem. Temperatury w okolicach 23-4 stopni, sporo chmur, sporo opadów deszczu, możliwe burze, polepszenie pogody dopiero od przyszłego piątku, więc cieszmy się tym pięknym, ciepłym, słonecznym i wakacyjnym jeszcze weekendem. BGC, proszę bardzo, żeby wam się uśmiechy poszerzyły.

0: A i nam się urodziny godziny trafiły, 13 minut po godzinie 13, a to oznacza, że teraz audycja dziś w kościele, czyli przed nami zarówno przegląd prasy katolickiej, jak i nadchodzących wydarzeń. Zapraszam serdecznie już teraz.
1: Dziś w kościele.
2: Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, w mikrofonie ksiądz Łukasz Szomańczuk i bardzo serdecznie zapraszam na przegląd prasy katolickiej po tygodniowej przerwie ze względu na 46. pieszą pielgrzymkę wrocławską na Jasną Górę. I o pielgrzymkach będzie ten najnowszy numer, bo temat numeru pielgrzymka życie w pigułce. I o tym, że pielgrzymek się nie zapomina, piszemy na stronach od 10 do 13. O tym, co może człowieka zaskoczyć na pielgrzymim szlaku, o sposobach pokonania kryzysu w drodze i o tym, co daje wyruszenie w nieznane, opowiada ojciec Dariusz Laskowski-Paulin, kierownik warszawskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę. Z kolei, kiedy mówimy o pielgrzymowaniu na Jasną Górę, to często właśnie związane jest to, a w zasadzie precyzyjnie mówiąc, związane jest z uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. I o tym, że z Marią bliżej do nieba nie trzeba długo przekonywać, bo wniebowzięta Maryja kieruje nasz wzrok ku górze. Wzmacnia nadzieję, że sensu naszego życia nie zamyka horyzont tej ziemi. W trudzie pośród niebezpieczeństw i pokus pielgrzymujemy w stronę nieba. Wierzymy, że tak jak Maryja z ciałem i duszą będziemy się radować wiecznym szczęściem. I o tym na stronie 14 i 15 pisze ksiądz Janusz Kumala w artykule Z nią bliżej do nieba. I skoro jesteśmy w temacie maryjnym i sanktuariów, to sięgamy do Medjugorje i zadajemy pytanie, co się tam stało? Bo ostatnio znów się dużo mówi o tym miejscu, ale prawdę o tym miejscu można poznać dopiero wtedy, gdy tam się pojedzie. Na stronie 22 i 23 pisze o tym pan Rafał Porzeziński. A skoro o sanktuariach, to mówimy o podzielonym sanktuarium, to strona 24 i 25 i o miejscu, które przypomina o trudnej i złożonej historii oraz teraźniejszości Ziemi Świętej. Czy znajdzie ona wreszcie spokój? To chyba wie tylko Bóg. O co chodzi? Więcej na stronie materiale podzielone sanktuarium na stronach 24 i 25. I wracamy jeszcze do tematu jasnogórskiego, ale bardziej historycznego. Do ślubów jasnogórskich złożonych 26 sierpnia 1956 roku w naszym narodowym sanktuarium i było to zbiorowe wyznanie wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu przed obliczem Matki Bożej. Katolicka Polska uroczyście przyrzekła, że uczyni wszystko, co w jej mocy, aby nasz kraj był rzeczywistym królestwem, tu cytuję, Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. I wracamy do tego historycznego momentu na stronie 26 i 27 w artykule Poruszone sumienie Polski. Od konfliktu do pojednania. To artykuł, który w Niedzieli Ogólnopolskiej znajduje się w dziale Rodzina. Konflikt nie omija małżeństw z wieloletnim stażem, rodzin głęboko wierzących, ani tych, które z ogromnym zaangażowaniem troszczą się o swoje więzi. Mimo to wielu ludzi nadal traktuje go jako porażkę. Strona 28 i 29, ten oto artykuł. Przejdźmy teraz do naszego dodatku wrocławskiego. I na stronie pierwszej jedziemy do Gniechowic, tam sanktuarium świętej Filomeny, były uroczystości odpustowe i artykuł pod tytułem Zakochałem się w świętej Filomenie. O co dokładnie chodzi? A mianowicie są to słowa pana Roberta ze wspólnoty Młodych Uczniów Krzyża ze Szczecina, który właśnie specjalnie na te uroczystości tam zachodniopomorskiego przyjechał tutaj i mówi tak. Zakochałem się w świętej Filomenie. Któregoś razu zobaczyłem jej wizerunek i to był moment zachwytu tą świętą. Zacząłem o niej czytać, im więcej się dowiadywałem, tym bardziej była mi bliska. W codzienności mocno odczuwam jej wstawiennictwo, bo to jest święta naszych czasów. Niech to świadectwo będzie zachętą do lektury tego artykułu. A jeszcze na początku sierpnia we Wrocławiu odbył się festiwal Abba Pater. Więcej o tym na stronie drugiej. Trwamy w wakacjach, więc automatycznie też ciągniemy nasz cykl Kamienie w Biblii, tym razem o diamentach, które wyglądem są często podobne do szafirów, topazów czy kryształów górskich. ale patrzymy na te kamienie trochę głębiej. Patrzymy z perspektywy Pisma Świętego. A skoro nasza niedziela ogólnopolska jest o pielgrzymce Życie w pigułce, no to nie może to braknąć także naszej relacji 46. pieszej pielgrzymki wrocławskiej na Jasną Górę. Jest więcej zdjęć, jest to materiał zdjęciowy, ale też i możecie zobaczyć, jak wyglądała pielgrzymka od środka. I strona 6 to wydarzenia z życia terenu archidiecezji wrocławskiej. Ja z całego serca dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina, wszystkich tych, którzy sięgają po Tygodnik Katolicki Niedziela i sięgają także naszych mediów społecznościowych. Tam też i są relacje, zwłaszcza zdjęciowe, z tegorocznej pielgrzymki. Zachęcam, żeby tam zaglądać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: inicjatywakatolicka.pl, program Oto Nadchodzi, Konrad Jurga, witam Was bardzo serdecznie. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, czy da się zmienić sposób myślenia? Wiele razy o tym rozmawiamy, że to od Was zależy, w jaką stronę pójdziecie albo jakie ścieżki w swoim życiu wybierzecie. Nie bez powodu o tym mówię, ponieważ specjalnie dla Was przygotowaliśmy wydarzenie, które o sposobie myślenia będzie mówiło dużo więcej niż tylko ja podczas tej czołówki. Będziemy również rozmawiać o Summer Campie, o wyjątkowym miejscu, gdzie też możecie wpłynąć na swój sposób myślenia w wędrówce w górach. A dodatkowo w tym odcinku i we wszystkich odcinkach, które ostatnio się u Was pojawiają, pojawia się Marta Wesołowska, czyli wyjątkowy gość, wyjątkowy współpracownik inicjatywykatolickiej.pl, który przybliża nam merytoryczne treści dotyczące mówienia. Zapraszam bardzo serdecznie. Wyjątkowe rekolekcje czterodniowe z postem Daniela prowadzi ksiądz Tomasz Fischer. Jaki jest efekt postu? No, młodzieńcy, którzy odżywiali się warzywami i owocami, zostali obdarzeni przez Boga nie tylko mądrością, ale zdrowiem i pięknym wyglądem. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie od 20 do 23 sierpnia do Kościeliska. Do zobaczenia. Wyjątkowe wydarzenie od 21 do 23 sierpnia w Gdańsku. Irena Neumeller, czyli prowadząca teolog i również trener duchowości, poprowadzi warsztaty o przemianie sposobu myślenia. To wyjątkowy czas, gdzie będziemy próbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, czy da się spojrzeć na siebie i na Boga w perspektywie pełnej nadziei i miłości. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do odwiedzin tego miejsca. Do zobaczenia. Wspólnota Dom Baranka i Fundacja Life Surfers zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Summer Camp w Kotlinie Kłodzkiej. Wyjątkowy czas na wędrówkę w górach, poznanie kogoś nowego, ale również na rozwój duchowy. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie tych, którzy chcą dołączyć od 27 do 30 sierpnia do tego wyjątkowego wydarzenia. Do zobaczenia. Marta Wesołowska, logopeda medialny. Mamy gadane online. To wyjątkowy gość, który o głosie wie bardzo dużo. Posłuchajcie.
1: Na jakim fundamencie budujesz? Na piasku czy na skalę? I coś czuję, że szybciej jednak wpadamy w te pułapki, niż nam się wydaje. Inicjatywa Katolicka, program Oto Nadchodzi. Marta Wesołowska, logopeda medialny. Mamy gadane. Dzień dobry, cześć. Miałam kiedyś za zadanie poprowadzić wydarzenie, taki panel dla kobiet. Bardzo zależało mi na tym, żeby wypaść naprawdę profesjonalnie. I co zrobiłam? Wpadłam w pułapkę. Pomyślałam sobie, dobrze, to ja muszę być super przygotowana, przygotuję sobie takie pierwsze, drugie, trzecie zdanie, a szczególnie to pierwsze, to już będzie tak przygotowane, że po prostu wymuskane. I wiesz, co się stało? Podczas mówienia tego pierwszego zdania wyłożyłam się totalnie, zupełnie zaczęłam od innej strony i wyszło mi inne zdanie, niż w ogóle planowałam. I miałam takie poczucie, wow, wszystko to, co budowałam, opadło, rozwaliło się zupełnie. I to była pustka, która tak naprawdę nauczyła mnie bardzo wiele. Wzięłam wtedy głębszy wdech i pomyślałam, Boże, co Ty chcesz, żebym przekazała? Co mam powiedzieć? I On, właśnie On, podyktował mi to pierwsze zdanie i dzięki temu mogłam potem to pierwsze jako drugie. Mogłam też już płynnie wejść w całość wydarzenia i rzeczywiście nawet złączyć się z ludźmi, którzy byli obok mnie, którzy potrzebowali autentycznego przekazu. I czasami zastanów się, czy nie wpadamy w taką pułapkę, bo chcemy budować na sobie. Zupełnie zapominamy o tym, co jest dookoła, że przecież człowiek do człowieka mówi i to my przekazujemy dobre słowo do drugiej osoby. Ta pustka w głowie może być bardzo cenną lekcją, która będzie uwalniała cię do tego, żeby mówić do ludzi autentycznie i prosto z serca. Budujemy na nim, a nie na sobie, ale możemy być też fajni i świetni dzięki temu, że właśnie budujemy na dobrym, odpowiednim fundamencie. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.
0: Zaczęliście już pracować ze swoim głosem? To bardzo ważne narzędzie, które przydaje się na każdy dzień. Możecie ewangelizować w sposób byle jaki albo ewangelizować w jakiś sposób, zaczynając od jakości, a dążąc do jakości. Zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żebyście wybierali wydarzenia dla siebie, szukali treści, które są wartościowe, a z pewnością w tym pomoże Wam portal inicjatywakatolicka.pl. Zapraszam bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.

Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może i lepiej niż byłoby, gdyby to, co mogło się stać, udało się, mój świat byłby inny. Nie miałabym

Może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Autopromocja.
2: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
1: Autopromocja.

0: Radio Rodzina?
1: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Patrzę sobie teraz na zegarek i myślę, no za 15-14 to jeszcze zdążycie, więc szybciutko wam powiem, to przede wszystkim dla fanów piłki nożnej dzisiaj nie Lada Gratka, jutro zresztą również wiadomo ten super mecz na Tarczyńskiej Arena, ale dziś w strefie kibica na Placu Wolności, która powstaje od godziny 14, będzie już czynna, koło godziny 15 pojawi się tam wyjątkowy gość, Wes Brown, to były obrońca Czerwonych Diabłów, który jest dwukrotnym zdobywcą Ligi Mistrzów, tak sobie tutaj czytam, że 23 razy aż występował w barwach Anglii. Z Manchesterem za to wygrywał właśnie Ligę Mistrzów w 99 i 2008 roku. Więc jak chcielibyście spotkać tą postać, to o godzinie, czy tu jest napisane koło 15. Koło 15 warto się pojawić na tej strefie kibica. No a jutro wszyscy kibice, choć żar będzie lał się z nieba, to na Placu Wolności od godziny 14 będzie można już się ustawiać, bo tam przypomnijmy dwa mecze, nie tylko ten super mecz o 16.45, ale wcześniej derby Dolnego Śląska, zagra Zagłębie Lubin i Śląsk Wrocław, to 14.45. No i oczywiście Manchester United i AC Milan 16.45. Będzie można kibicować w strefie kibica. Ja obstawiam akurat Manchester.

0: Minister energii poinformował o stawkach za cenę paliw. Rzeczniczka Praw Obywatelskich o sprawie rolnika z Gliwic. Iga Świątek z pierwszym trofeum w sezonie. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Maksymalne ceny na stacjach od poniedziałku.
1: Benzyna 95, ta stawka będzie wynosiła 6,41 zł za litr, to jest 89 groszy taniej niż byłoby bez pakietu. Cena oleju napędowego 7,37 zł, to jest 1 zł i 3 grosze taniej.
0: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Rząd chce regulować cenę do końca wakacji. Od poniedziałku do końca sierpnia będzie obniżony VAT z 23 do 8%. W tym okresie ceny ponownie mają być regulowane. Rosjanin, który przygotowywał zamach na obywatela USA w Polsce, aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Według śledczych 29-latek działał na zlecenie obcego wywiadu. Podejrzany planował zabójstwo osoby niewygodnej dla reżimu Władimira Putina. Do zamachu miało dojść w Warszawie, ale w ubiegłym tygodniu Rosjanina zatrzymali przy ulicy Wołoskiej policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem. Później razem z ABW zbierali dowody w sprawie.
2: Co przekuło się na przedstawienie mężczyźnie zarzutu m.in. przyjęcia zlecenia zabójstwa, a także czynienia przygotowania do jego zrealizowania.
0: Mówił rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rzeczniczka Praw Obywatelskich o sprawie rolnika z Gliwic, który uszkodził nowo położony asfalt. Chodzi o sytuację z ubiegłego tygodnia. 60-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany i to zdaniem rzeczniczki wymaga sprawdzenia. Szymon Kępka na ten temat.
4: Sylwia Gregorczyk-Abram mówi tutaj o nadużywaniu w Polsce tymczasowego pozbawienia wolności, dlatego chce zweryfikować powody decyzji sądu w Gliwicach.
5: Ja podczas swoich wielu wysłuchań na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich mówiłam wielokrotnie, że tymczasowe areszty są systemowym problemem w Polsce. No i też w ten sposób spełniam tą swoją obietnicę.
4: Nie chodzi tu o wpływanie na sąd, ale o sprawdzenie, czy nie zostały naruszone prawa człowieka.
5: Powodem może być grożąca surowa kara. To nie powinna być samodzielna przesłanka do zastosowania najbardziej dalej idącego środka, jednak wiążącego się z pozbawieniem wolności.
4: W Gliwicach w zeszłym tygodniu 60-letni rolnik zaorał pługiem około 200 metrów świeżo położonego asfaltu. Twierdził, że droga należy do niego, a prace są nielegalne. Inaczej twierdzi gmina, szkody są wyceniane na około 400 tysięcy złotych.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Iga Świątek z pierwszym trofeum w sezonie i to jakim. Polska tenisistka wygrała prestiżowy turniej rangi 1000 w Toronto. W wielkim finale pokonała drugą rakietę świata Jelenę Rybakinę z Kazachstanu. Polka przyznaje, że zwycięstwo smakuje wybornie.
6: Ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo i to, że też mogłam zagrać przeciwko dziewczynom, z którymi przegrywałam w tym sezonie i w pewnym sensie się zrewanżować, wyciągnąć wnioski.
0: Dla Igi Świątek jest to 26 tytuł w karierze.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Historia i świętość Zofii Kossak to biografia pisarki opracowana przez Czesława Ryszkę. Książka prowadzi czytelnika przez życie Zofii Kossak, kobiety wiernej chrześcijańskim wartościom. Biografia obejmuje drogę od młodości i sukcesów literackich, przez okupację, Pawiak i Auschwitz, po emigrację i powrót do ojczyzny. Szczególną uwagę zwraca też miejsce, jakie książka daje pomocy prześladowanym. Autor ukazuje spójną opowieść o odwadze, odpowiedzialności i duchowej sile, a całość opiera na materiałach źródłowych. Jeśli szukasz lektury o mocnym przesłaniu i o życiu, w którym historia splata się ze świętością, ta biografia dobrze spełnia tę rolę. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniakwroclaw.pl. Reklama.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
9: Jak się okazuje, rośnie nie tylko temperatura, bo w tej chwili mamy już 28 stopni, ale i również wiatr do 31 km na godzinę może wiać. Maksimum to 30 stopni dziś, a jutro to już zupełnie inna bajka, inna historia. 36 stopni na naszych termometrach, w niedzielę ciut chłodniej, ale tylko ciut, bo stopni 29. Warto się cieszyć tą piękną pogodą i słoneczną i temperaturami, bo przyszły tydzień to raczej chłodek i deszcz.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
10: Tu Radio Rodzina.

0: W muzyce dzieje się bardzo dużo każdego dnia praktycznie, dlatego mamy dla Was kalendarium muzyczne w Radiu Rodzina, czyli podpatrujemy sobie i sprawdzamy dokładnie, co działo się dziś, ale na przestrzeni lat. 14 sierpnia przed nami kalendarium muzyczne, proszę bardzo, nadstawcie ucha, na pewno coś ciekawego się dowiecie.
1: Sierpnia 2020 roku w Krakowie we wieku 79 lat zmarła Ewa Demarczyk. Czasem zdarza się w historii muzyki postać zupełnie wyjątkowa. Polska piosenka miała ogromne szczęście. Już na pierwszym festiwalu w Opolu objawił się diament.

1965 roku duet Sonny and Cher wprowadził na pierwsze miejsce amerykańskiego zestawienia singiel z piosenką I Got You Babe.

14 sierpnia 1960 roku na świat przyszła Sarah Brightman, wokalistka operowa, sopranistka oraz aktorka. Światowy rozgłos przyniosły jej występy w musicalach oraz współpraca z Andrew Lloyd Webberem, pionierka gatunku classical crossover.

1953 roku urodził się James Horner, kompozytor muzyki filmowej. Za ścieżkę dźwiękową do Titanica otrzymał m.in. Oscara i Złoty Glob. A utwór w wykonaniu Céline Dion dziś jest bezsprzecznie najpopularniejszym dziełem kompozytora.

14 sierpnia 1992 roku zmarł Tony Williams, wokalista i założyciel grupy Platters. W latach 50. ubiegłego wieku formacja była jedną z najpopularniejszych, z 35 przebojami w samych Stanach Zjednoczonych.

Paweł Domagała, oczywiście, że tak, kawałek Murem. 41 minut po godzinie 14. Teraz coś pięknie zabrzmi w waszych uszach, a jeszcze piękniej zabrzmi to, jak posłuchacie mnie i pójdziecie tam, gdzie wam powiem. Konkretnie chodzi o Bazylikę Świętej Elżbiety. Dziś o godzinie 19, więc macie jeszcze czas, żeby się pięknie wyszykować. Tam wystąpi, słuchajcie, orkiestra reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu wraz, to fajne, z solistami. No i nie zabraknie do tego wszystkiego też utworów organowych. A wstęp jest bezpłatny, więc jakby szkoda by było nie skorzystać. 19. Bazylika Świętej Elżbiety, naprawdę zabrzmi to fajnie. Tematem przewodnim m.in. muzyka filmowa. Pojawią się kawałki z filmu Miasto 44, Czas Honoru, czy chociażby Dewizjon 303. Mnie bardzo by się podobał, ja nie mogę, niestety nie zdążę skoczyć. Powiedzcie mi później, czy było warto. Jak rozpętałem II wojnę światową, temat z tego filmu również ma się pojawić, czy też Marsz Rotmistrz, Smuga Cienia, Sen o Wiktorii, ach, czy choćby na bis, tu już mogę zdradzić, pojawi się Janosik. No i to wszystko specjalnie dla was. Takich koncertów jeszcze będzie całkiem sporo w Bazylice, bo i 21 sierpnia, 28, no ale nawet we wrześniu także warto się tam pojawiać. Kto raz już tego bakcyla złapie, to już go z rąk, można powiedzieć, nie wypuści. Także polecam serdecznie, a teraz na naszej antenie Aha Forever, no yours.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.
1: No już prawie tuż 30 stopni w tej chwili, 28-30 maksymalnie dziś zobaczymy, ale tyle chyba dzisiaj nam wystarczy, prawda? Wiatr nas całe szczęście troszkę chłodzi, bo wieje maksymalnie z prędkością do 21 km na godzinę, za to chmur jak na lekarstwo. Jutro będzie jeszcze cieplej, trzeba się na to przygotować. 36 stopni w sobotę, lekkie ochłodzenie w niedzielę, lekkie 29 stopni. Tak naprawdę ochłodzenie w poniedziałek, wtedy deszcz i 22 stopnie.

0: Są kolejne odwołania po tzw. aferze powodziowej. Dwaj pierwsi uczestnicy ataku na węgierskich kibiców w rękach policji. Przed nami upalny świąteczny weekend. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prezes i Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zostali odwołani. To skutek informacji o nieprawidłowościach związanych z tzw. aferą powodziową. Chodzi o kilka milionów złotych. Pieniądze trafiły do trzech podmiotów z jednej okolicy, mimo że kilka niezależnych źródeł wyklucza, aby ucierpiały one na skutek powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji, działaczką Koalicji Obywatelskiej. Policja zatrzymała dwóch młodych pseudokibiców Górnika Zabrze podejrzanych o udział w ataku na węgierskich kibiców z zabrzeńskiej pizzerii. Więcej na ten temat Sebastian Biok, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji.
1: Zabrzeńscy policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Rydłutów w wieku 17 i 20 lat. Mężczyźni ci brali udział w środowych wydarzeniach przy ulicy Wolności w Zabrzu. Obaj usłyszeli zarzut dotyczący narażenia osób na niebezpieczeństwo, utraty życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia. Ponadto przyjęto też zawiadomienie od właściciela zdewastowanego lokalu. Wstępnie straty zostały wycenione na kwotę 30 tysięcy złotych.
0: W środę wieczorem kilkudziesięcioosobowa grupa zamaskowanych chuliganów zaatakowała kibiców Ferencvarosu Budapeszt, którzy przyjechali na mecz. W trakcie ataku poszkodowany został jeden z obywateli Węgier, który chciał uciec z lokalu. Policja deklaruje, że sprawa jest rozwojowa. Kapelusz, krem z filtrem i woda to niezbędne artykuły dla osób, które w sobotę będą spędzać czas na świeżym powietrzu, na przykład oglądając defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego. Jak mówi synoptyk Michał Kowalczuk, do Polski wracają upały, choć na krótko, bo tylko do końca tygodnia.
2: Będzie stosunkowo ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam no, ten upał może być dosyć dokuczliwy.
0: Wraz z końcem tygodnia w Polsce znów się ochłodzi. Prognozowane są też burze. Tymczasem alerty pogodowe obowiązują we Francji i Wielkiej Brytanii. Tam w najbliższych dniach temperatury mogą przekroczyć nawet 40 stopni.
3: W moim domu nie ma klimatyzacji, więc naprawdę ciężko jest mi tam przebywać. Mam więc spore trudności ze znalezieniem miejsca, w którym mogłabym spędzać czas.
0: To może być nie tylko najgorętsze, ale i najdroższe lato w Europie. Walka z upałami może pochłonąć nawet 1% PKB całego kontynentu. Największe koszty ponosi Francja, która z powodu upałów musi przeznaczyć gigantyczne kwoty na walkę z pożarami i innymi skutkami ekstremalnych temperatur.
4: Reklama. Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia, Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
5: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
6: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
7: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje i o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
6: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
7: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
6: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
7: Nabór wniosków rozpoczyna się 3 sierpnia. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
6: Więcej informacji na simwrocław.pl.
4: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

Christmas my own. No i bardzo ładnie, 15, prawie 16 minut jeszcze i będzie godzina 16, teraz będzie przaśnie troszeczkę, bo na wsi to czasami przaśny humor jak najbardziej funkcjonuje. Podskoczyła do powały, aż jej flaki kołatały. Taką przyśpiewkę znalazłem, chociaż na przykład jest są też takie. Skakała kózka po kółeczku, zgubiła wianek w miasteczku. I są jeszcze bardziej frywolne, naprawdę wystarczy sobie wpisać i zobaczycie, jakie tam dziwne historie się dzieją, a i w piosenkach ludowych też takich troszeczkę podtekstów nie brakuje. A mówię o tym dlatego, że sezon dożynkowy jak najbardziej się rozpoczyna, można powiedzieć. Ja bardzo lubię te wszystkie formy aktywności rolniczej, kiedy przed dożynkami zaczynają pojawiać się, a to jakieś krówki z tego siana, a to jakieś śmieszne rowerzyści, jacyś wpadnięci gdzieś w rowy i tak dalej. Tutaj naprawdę pomysłowość dolno

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: Jeśli kogoś kochasz, jeśli wiesz, czym jest miłość.

0: Potężne wyłudzenie pieniędzy zbieranych pod hasłem pomocy chorym dzieciom. Już jutro w Warszawie defilada z okazji święta Wojska Polskiego. E-rejestracja mało skuteczna, alarmują lekarze. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Przez ponad 9 lat mieli zarabiać na ludzkiej dobrej woli. Pod hasłem pomocy chorym dzieciom Krakowskie Towarzystwo Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej zbierało pieniądze, które według śledczych w większości szły na prywatne potrzeby osób związanych z towarzystwem. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
1: Datki zbierane były w całej Polsce do puszek i skarbonek ustawianych m.in. w punktach usługowych. Na nich znajdowały się zdjęcia dzieci z ogólnodostępnych baz internetowych, które w rzeczywistości nie są chore. Prokurator Mariusz Boroń mówi o ponad 3 milionach złotych, które zebrało towarzystwo.
2: Znikoma część tej kwoty nie trafiła do dzieci, natomiast pozostałe pieniądze zostały przywłaszczone na różne cele przez osoby prowadzące tą działalność.
1: Wśród zatrzymanych jest 71-letnia emerytka, 41-letni mężczyzna oraz 45-latek, który kierował grupą. Trafili do tymczasowego aresztu. Prokuratura postawiła im zarzuty oszustwa wielkiej wartości i prania pieniędzy. Grozi im 10 lat więzienia.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Warszawie trwa akcja saperów związana z niewybuchami na warszawskiej Woli i to ona powoduje od kilku godzin duże kłopoty komunikacyjne w centrum miasta. Ale już za chwilę kolejne utrudnienia. Służby zamkną jedną z najważniejszych arterii Warszawy, Wisłostradę. Nie będzie przejezdna przez dobę. To w związku z jutrzejszą defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Rozpocznie się w samo południe, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest wielki wysiłek, 2 tygodnie codziennych treningów, niezależnie czy świeci słońce, tak jak dzisiaj, czy pada deszcz. Jutro piękna pogoda, więc chciałbym wszystkich zaprosić. Tutaj wszystkie rodzaje sił zbrojnych, zarówno wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, wojska specjalne, wojska obrony terytorialnej, inspektorat wsparcia, różnego rodzaju jednostki, akademie.
0: Zobaczymy m.in. najnowsze nabytki polskiej armii, czołgi Abrams i K2, systemy przeciwlotnicze Poprad czy nowoczesny system, polski system wojsk dronowych Gladius. Nad stolicą przeleci ponad 60 statków powietrznych, w tym najnowsze husarze, czyli myśliwce F-35. Był poszukiwany listem kończymy, w końcu trafił w ręce policji. 34-letni Arkadiusz P. przez wiele miesięcy znajdował się na celowniku międzynarodowych służb. Ścigany był w związku z przemytem nielegalnych substancji. Ujęli go śląscy łowcy głów, mówi Paweł Kasprzak z Biura Prasowego Śląskiej Policji.
5: W październiku sprawę przejęli śląscy łowcy głów, którzy na podstawie zgromadzonych informacji ustalili miejsce, w którym mógł przebywać poszukiwany. 7 sierpnia policjanci pojawili się pod ustalonym adresem w miejscowości Wola. Ich ustalenia okazały się trafne. Na miejscu zastali poszukiwanego mężczyznę, który był wyraźnie zaskoczony obecnością funkcjonariuszy.
0: 34-latek trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę 6 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Miała skrócić kolejki do lekarzy, ale nie skróciła. E-rejestracja od sierpnia została rozszerzona o kolejnych lekarzy specjalistów, między innymi endokrynologów, chirurgów naczyniowych czy lekarzy chorób płuc. Ale według lekarzy, choć usprawnia zapisy, to nie zmniejsza kolejek na wizyty. Konieczne są zmiany systemowe, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
6: Potrzebujemy szpitala koordynującego, współpracy między szpitalnictwem na danym obszarze a ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
0: Ministerstwo Zdrowia zakłada, że docelowo do 2030 roku system e-rejestracji obejmie wizyty u wszystkich lekarzy specjalistów.
7: Reklama.
8: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia, Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
9: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
11: Reklama.
12: Trzeba się napić. 7 minut po godzinie 16, słoneczko świeci, a jakże piątek, piąteczek, piątunio, 14 dzień sierpnia, temperatura 29 stopni, do 30 brakuje nam tylko tyci. Podobno około 17 maksimum zobaczymy na termometrach, 21 km z taką prędkością wieje i całe szczęście chłodzi nas dodatkowo wiatry. Noc dość ciepła, na jutrzejszy dzień to już naprawdę wybuch słońca, 36 stopni zobaczymy, w sobotę 28, troszkę chłodniej w niedzielę. Piękny weekend przed nami, należy się nim, powtarzam to za każdym razem, cieszyć, ponieważ poniedziałek, wtorek, środa i czwartek będą raczej deszczowe, pochmurne i dość chłodne z temperaturami około 23-25 stopni.
13: Tu Radio Rodzina.

Ignacy, leciał do ciebie właśnie, drogi słuchaczu, 21 minut po godzinie 16. Teraz niezbyt przyjemna informacja. Otóż kilkanaście minut temu doszło do śmiertelnego potrącenia przez pociąg przy stacji Psiepole mężczyzny. Mężczyzna zmarł, w związku z tym ruch też kolejowy w obu kierunkach, to jest kierunek na Leszno, na Poznań, został wstrzymany. Tak jak czytam sobie, to mniej więcej 2-4 godziny może potrwać. Ale wszystko zależy od oczywiście okoliczności. Także jeżeli ktoś jedzie w tamtym kierunku, czeka na kogoś z tamtego kierunku, no to niestety trzeba będzie się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, ale szczegóły pomoże ustalić odtworzenie monitoringu z pociągu.

0: Autopromocja.
1: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztoli, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
0: Autopromocja.

To była piosenka edukacyjno-geograficzna, gdzie są horyzonty, już dzięki temu wiemy, są tam. 37 minut po godzinie 16 w Radiu Rodzina, teraz czas na kalendarz i przysłów polskich na dany dzień oraz kalendarz świąt nietypowych. Zaczynamy od przysłów, bo tu się chyba możemy zgadzać, że bardzo często się sprawdzają. 14 dzień sierpnia, gdy z początku sierpnia skwar trzyma, a trzyma zwykle bywa długa i śnieżna zima. No zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o kalendarz dni nietypowych i świąt, to dzisiaj mamy Dzień Energetyka, czyli tego człowieka, który ogarnia nam instalację. I to muszę wam powiedzieć, bo jestem kumplem takiego troszeczkę chłopaka, który się tym zajmuje. Świetna robota w tej chwili, nie może się opędzić po prostu. Sztuczna inteligencja go nie zastąpi. Zamówień cała masa i nawet ja go czasami, proszę go taką drobną robótkę, taki, żeby mi jeden kabelek poprowadził, żeby mi tam światełko zrobił. No mówi, przyjdę, będę kiedyś wracał, to przyjdę na godzinę, to chwila roboty, przyjdę. No i tak pół roku już przychodzi, no to może w końcu przyjdzie, nie zobaczymy. W każdym razie pozdrawiamy wszystkich energetyków. Elektryka, prąd nie tyka przecież, wiadomo, prawda? Teraz nowość, jeżeli chodzi o naszą antenę muzycznie. Kobieta nazywa się Ray i przywitajcie ją cieplutko i gorąco. Where is my husband? Nazywa się ten utwór.

Ech, tak chociaż raz troszeczkę w połowie zagrać jak Santana. 12 minut do godziny 17 w Radiu Rodzina. Teraz o tym, że drogie panie, nie doceniacie, że my jesteśmy też wrażliwi, czuli i naprawdę mamy dużo serduszka do was, bardzo często. Proszę bardzo, przykład tutaj. Pewna dziewczyna opisuje sytuację, kiedy nazwała swojego chłopaka głupkiem, trochę tak wprost powiedziała, bo on jeździł do pracy autobusem, wiadomo, godziny szczytu, zamiast metrem. Metro jeździ szybciej, ona mówi. No i dlaczego ty autobusem jeździsz? No i tu odpowiedź jest ciepła i wzruszająca. Otóż on jej odpowiedział, tak, ja jestem głupkiem, wiesz, jeżdżę specjalnie autobusem do pracy, żebym mógł do ciebie zadzwonić, bo w metrze nie ma zasięgu. I co? Się kiedyś mówiło, zatkało kakao?

0: prawie całym kraju duże zagrożenie pożarowe w lasach. Znamy maksymalne ceny paliw. W poniedziałek będzie sporo taniej. Coraz bliżej referendum w Częstochowie. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. W lasach jest duże zagrożenie pożarowe, informuje Instytut Badawczy Leśnictwa. Stąd apel służb o ostrożność podczas spacerów. Informacja pod 112 o zauważeniu ognia. Cały czas aktualne są także ostrzeżenia przed upałami dla niemal całej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 15 województw. Najgoręcej będzie na południu, najchłodniej na północnym wschodzie. Maksymalne ceny na stacjach od poniedziałku.
1: Benzyna 95, ta stawka będzie wynosiła 6,41 zł za litr, to jest 89 groszy taniej niż byłoby bez pakietu. Cena oleju napędowego 7,37 zł, to jest 1 zł i 3 grosze taniej.
0: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Rząd chce regulować ceny do końca wakacji. Od poniedziałku do końca sierpnia będzie obniżony VAT z 23 do 8%. W tym okresie ceny ponownie mają też być regulowane.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Przed korkami na szlakach ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Właśnie rozpoczyna się długi sierpniowy weekend. To tradycyjnie okres największego ruchu turystycznego na Podhalu. A piękna, słoneczna pogoda będzie w najbliższych dniach sprzyjać wyprawom w góry. Na pewno będą zatory na szlakach na Rysy, na Orlej Perci, na Giewoncie i Szpiglasowej Przełęczy, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
3: Przy dużej ilości osób, no po prostu nie wszyscy są w stanie się tam zmieścić, więc kolejka czasem osiąga 2-3 godziny. Musimy to po prostu zaakceptować w takim okresie wysokiego ruchu turystycznego. No i pamiętajmy o podstawowym savoir vivre, czyli no nie przepychamy się, jedna osoba znajduje się na danym odcinku łańcucha.
0: Warto też rozważyć wybór mniej oczywistej i uczęszczanej trasy. 22 tysiące głosów poparcia, tyle od 18 czerwca zebrali inicjatorzy odwołania prezydenta Częstochowy i radnych przed upływem kadencji. Głosy trafiły już do Krajowego Biura Wyborczego. Wymagana minimalna liczba prawidłowo złożonych to 15 900. Mówi Arleta Lizoń-Klama, rzeczniczka Komitetu Referendalnego Czas na Referendum.
4: Komisarz ma 30 dni tak naprawdę na przeliczenie głosów. Obiecał, że powinien zamknąć się w maksymalnie 3 tygodniach. No i potem jest 50 dni na to, żeby ogłosić termin referendum, więc to prawdopodobnie wypadnie jakoś no na jesień jednak. Połowa października, początek listopada, to wszystko zależy od tych terminów ichniejszych. No i jak tylko będziemy mieć termin, no to ruszamy z kampanią profrekwencyjną.
0: Inicjatorzy referendum uważają, że Krzysztof Mateuszczyk z Lewicy nie powinien dalej pełnić roli prezydenta, gdyż ma prokuratorskie zarzuty korupcyjne i sankcje w postaci zakazu wstępu do urzędu i pełnienia funkcji.
5: Trzy minuty po godzinie 17, piątek, 14 dzień sierpnia. Miało być 30 stopni, no i jest 30 stopni. W tej chwili osiągnęliśmy maksimum na dzisiejszy dzień. Jutro za to jeszcze cieplej. Niebo skąpane w słońcu, 36 stopni, niedziela 28 i delikatne chmury, więc weekend zapowiadają się wyjątkowo wakacyjnie, wyjątkowo ciepło. Trzeba się cieszyć, bo od poniedziałku niższe temperatury, chmury i deszcz.
6: Reklama.
7: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
8: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
9: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
10: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
9: Nie mam prawka.
10: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja@mpkwroc.pl.
9: Brzmi super. Dzięki.
10: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
6: Reklama.
11: Radio Rodzina.

0: Imagina. Dziś szczególnie warto nadstawić ucha przy obliczach Wrocławia, bo między innymi zdradzimy pewien sposób na długowieczność. Tak, tak. Dziś po raz kolejny będziemy rozmawiali z profesorem Janem Chmurą o jego absolutnie niezwykłym wyzwaniu, przebiegnięciu maratonu na każdym kontynencie i w najbardziej ekstremalnych punktach globu. Na Alasce, na Antarktydzie, zwrotniku Koziorożca, zwrotniku Raka w strefie równikowej i Azji Mniejszej. No to naprawdę będzie coś. Zapytamy oczywiście, z który z tych biegów zapadł mu najbardziej w pamięć i dlaczego maraton w Ziemi Świętej był dla niego wyjątkowym przeżyciem religijnym. No i właśnie, również na koniec profesor zdradzi nam własny pomysł na długowieczność, więc serdecznie zachęcamy i zapraszamy do słuchania Oblicza Wrocławia już teraz w Radiu Rodzina.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu, zgodnie z obietnicą ponownie się spotykamy i Państwa zapraszamy na rozmowę z naszym gościem. Jest nim profesor Jan Chmura, zdobywca potrójnej korony maratonów, fizjolog, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Kto nas nie słuchał, to koniecznie zaglądnijcie na stronę radiorodzina.pl w audycji Oblicza Wrocławia. Poszukajcie naszej pierwszej rozmowy. Rozmawialiśmy o tym wszystkim, jak pan profesor rozpoczął swoją przygodę z maratonami, a tylko pozwolę sobie podkreślić, że zaczął biegać maratony, karierę maratończyka rozpoczął w wieku 63 lat i jest to dużą nadzieją dla mnie, że nic straconego w wieku 43 lat jeszcze nie podjąłem tego wyzwania, ale może po tych audycjach właśnie będę miał na tyle motywacji. Dzisiaj też spojrzymy trochę na tę historię związaną z maratonami, ale też chciałbym zapytać o sprawy naukowe, bo tutaj są bardzo dużo osiągnięcia i chyba dużo do zdradzenia. Wspomniałem też, że poszukamy takiego pomysłu czy sposobu, który by pan polecił na długowieczność. To bądźcie z nami do końca. Myślę, że tutaj uda się nam zdradzić tę tajemnicę. Panie profesorze, no chciałbym na maratony i na pana zamiłowanie spojrzeć trochę z innej perspektywy. Dzięki tym maratonom mógł pan zwiedzić chyba cały świat. Które rejony i które maratony najbardziej się panu podobały?
3: No nie ulega wątpliwości, że to był program z naukową pasją Biegiem przez Świat. To był projekt naukowy, który realizowałem przy współpracy z firmą Olim, która jest również moim sponsorem do dnia dzisiejszego. I przy okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi, panu Stanisławowi Jednińskiemu za jego fantastyczne czucie sportu wyczynowego. Jeszcze raz, panie Stanisławie, panu bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast wracając do pytania...
2: Rejony świata, które były najpiękniejsze, świata. Które maratony, największe wrażenie takie estetyczne na panu zrobiły?
3: Pracując nad projektem badawczym, korona siedmiu maratonów, czyli jeden maraton na każdym kontynencie. Czyli krótko mówiąc, odpowiadając na pytanie, startowałem na wszystkich siedmiu kontynentach, zarówno na kole podbiegunowym północnym, Tromso, Alaska, na kole podbiegunowym południowym, na Antarktydzie, na zwrotniku Koziorożca, Ameryka Południowa, maraton w Rio de Janeiro, też na zwrotniku Raka, to jest maraton w Honolulu, na Hawajach, na wyspie Oahu, a także w strefie równikowej, na wyspie Humhumale, na Oceanie Indyjskim. To więc mogę powiedzieć, że z perspektywy tego mijającego mojego procesu treningowego ja już obiegłem całą kulę ziemską po równiku. Przebiegłem już ponad 45 tysięcy kilometrów. To dla człowieka...
2: Nie, to jest dla mnie w ogóle tak. To, te ilości kilometrów to są szokiem. Dodamy do tego jeszcze wiek i też naprawdę, tak jak w poprzedniej audycji, bez wypominania oczywiście tego wieku, ale bardziej z wyrzutem dla tych wszystkich, dla mnie też osobiście, dla tych wszystkich, którzy nie biegają. Ja jeszcze dodam do tego, poza anteną się dowiedziałem, wyjątkowe miejsce Izrael też był bieg?
3: Tak, oczywiście tak. Oczywiście Azja Mniejsza. No powiem, że mam tam z tego maratonu wyjątkowe wrażenie. Mój znakomity przyjaciel Ryszard Żmijewski ukuł fantastyczne takie pojęcie, Ziemia Święta sama niosła. To prawda. A oprócz tego sam fakt, że człowiek po upływie ponad 2000 lat biegł maraton po ścieżkach, po których chodził Pan Jezus, dla mnie jako osoby wierzącej, było przeżyciem po prostu kosmicznym. Przepraszam za to określenie.
2: Ale to trochę mnie pan zaskoczył, że można w trakcie takiego skupienia się na biegu, na kontroli organizmu, podejmowaniu pewnego wysiłku, też jeszcze mieć przeżycia religijne, metafizyczne może.
3: Oczywiście, ale ja chcę powiedzieć, bardzo przepraszam, ale muszę to powiedzieć, każdy maraton to jest u mnie nieustanna modlitwa.
2: Okay.
3: Nieustanna modlitwa różańcowa. Ja się modlę, żeby Pan Bóg dał mi szczęśliwie osiągnąć cel, bo ja zdaję sobie sprawę, co oznacza tak nieprawdopodobne obciążenie w tym wieku dla mnie. I wiem, czym może się skończyć. Ja byłem świadkiem trzech zgonów w czasie maratonu. Maratonu londyńskiego i dwóch zgonów podczas maratonu w Nowym Jorku. Zdaję sobie sprawę.
2: I to chyba też nie zależy od wieku, tak? Tylko bardziej od wydolności organizmu.
3: Ale jest większe prawdopodobieństwo w wieku starszym.

0: Panie profesorze, no nie odpowiedział pan na moje pytanie. Który maraton najbardziej panu zapadł w pamięci, jeżeli chodzi o estetykę, wrażenia, no nie wiem, może to znaczy, publiczność, no nie wiem, co by pan wybrał?
1: Och, to odpowiedź jest do rana, ale może skoncentruję się na dwóch maratonach. Maraton afrykański, gdzie biegłem w tym kotle gorąca, gdzie z góry spływał żar 34 stopnie, a rozgrzany asfalt prawie 70 stopni, a więc wyjątkowo trudne warunki w klimacie gorącym, ale równocześnie suchym. Mhm. I tu przy okazji chcę powiedzieć rzecz taką szokującą, którą przeżyłem po raz pierwszy. Dla mnie jako fizjologa to była sytuacja taka nadzwyczajna. Na mecie na przykład, jak przybiegłem na metę, co mnie co najbardziej tak zaskoczyło, to właśnie maratończycy czarnoskórzy, którzy, uwaga, w tym klimacie suchym wyglądali w sposób niebywały.
0: Ja sobie to... Zmęczenia nie było widać?
1: Nie tak, że zmęczenia nie było widać, ale przede wszystkim ich widok zewnętrzny to był taki, jakby ktoś ich oblał białą, rzadką farbą. Tak ogromna ilość kryształków soli wydzielona została na skórę w wyniku pocenia się. A ponieważ klimat jest tam suchy, więc w związku z powyższym błyskawicznie ten pot odporowywał, ale po prostu
0: pozostawał taki ślad.
1: Ale powiem taką rzecz, był to dla mnie jeden z najtrudniejszych maratonów. Jak przybiegłem na metę, to ze szczęścia płakałem w ramionach mojej znakomitej małżonki Jadzi.
0: A drugi maraton?
1: A drugi maraton, no to cóż, to już musiałbym opowiadać to do rana, ale...
0: Wspomnijmy, bo ja mam jeszcze bardzo ważne pytanie naukowe.
1: Drugi maraton to oczywiście maraton na spodzie Ziemi, na Antarktydzie. Pamiętam taki moment z własnego dzieciństwa, jak mój świetny ojczulek przyniósł globus i ja wtedy tym globusem się bardzo zainteresowałem i zapytałem, jak to jest możliwe, że ludzie na spodzie Ziemi chodzą do góry nogami. Mm-hmm. No i ja oczywiście dopiero po tylu latach zweryfikowałem to.
0: Że da rady normalnie chodzić, a nawet biegać. Tak, tu państwo słyszycie, że to jest szereg jeszcze wątków, pytań, wspomnień, no naprawdę tego jest tak dużo, to my już się też poza anteną umawialiśmy na kolejne jakieś spotkanie, ale już w dłuższej formule, nie w obliczach Wrocławia, a jeszcze tutaj korzystając z czasu, który mamy, chciałbym zapytać o te sprawy naukowe, bo o tym też wspominaliśmy w minionym tygodniu, że o tym porozmawiamy. No i jest pan też odkrywcą.
1: Tak.
0: Chciałbym o to zapytać i wiem, że nie wyczerpiemy tematu, ale chociaż dotknijmy lekko tego pana odkrycia, które jest bardzo ważne. No i myślę, że może być też przełomem w wielu osiągnięciach sportowych, tych sportów wysiłkowych.
1: Tak, to jest dość ciekawy temat. Określam tą sprawę w sposób dzisiaj szczególny, bo poza pracą na uczelni w Katowicach na AWF-ie i na AWF-ie we Wrocławiu. Równocześnie ponad 30 lat współpracowałem z Polską Akademią Nauk w Warszawie, w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej i tam właśnie były wyjątkowe warunki do przeprowadzenia różnych projektów badawczych, które ostatecznie doprowadziły do odkrycia fantastycznego pojęcia pod tytułem próg psychomotoryczny zmęczenia. Może to zabrzmiało bardzo nienaturalnie i może to zabrzmiało mało czytelnie dla wielu, wielu słuchaczy. Powiem krótko, w bardzo głębokim uproszczeniu. Chodzi o tak zwane przełamywanie bariery zmęczenia nie na poziomie mięśni, a kory mózgowej. I najistotniejszym elementem w tym odkryciu jest to, że mózg oczekuje na taki poziom po prostu obciążenia, którym działa optymalnie. I proszę sobie wyobrazić, zakończyło się przed chwileczką Mistrzostwa Świata. Ja patrzę przez pryzmat właśnie tego pojęcia. Jak niewykorzystane jest to pojęcie w znakomitej dyscyplinie, w piłce nożnej. Gdyby trenerzy, którzy nawet mistrza świata i trenerzy, którzy wystąpili, drużyny, które wystąpiły na ostatnim Mistrzostwach Świata, gdyby próbowali wykorzystać ten punkt tam, gdzie ten mózg działa optymalnie, to ta dynamika gry byłaby zupełnie inna. Krótko mówiąc, mózg czeka na takie obciążenie, w której po prostu jest najszybsze postrzeganie, najlepsza reakcja, najlepsza antycypacja, czyli przewidywanie, najlepiej rozwinięte procesy.
0: No dobrze, ale to co, nauka na to nie odpowiedziała? Co jest klucz tego odkrycia, że jest ten punkt takiego przełamania i tak co jest. wtedy organizm fizycznie się też regeneruje?
1: Jest taki punkt, gdzie po prostu mózg działa optymalnie, ale po przekroczeniu tego punktu następuje destrukcja funkcji w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Szybkość reagowania gorsza, poprawność gorsza, decyzja.
0: Czyli nie można tego punktu przekroczyć w zasadzie, tak?
1: Tak? Chodzi o to, żeby każdy z nas wiedział, przy jakiej intensywności wysiłku, powtarzam, przy jakiej intensywności wysiłku występuje ten próg. U pana będzie na innym poziomie intensywności.
0: Aha, czyli każdy, kto go zna, może optymalnie funkcjonować w danym obszarze.
1: I dlatego właśnie tak jest. Chodzi o to, żeby na przykład w procesie treningowym, czy nawet samo szeroko pojętej rekreacji naszej, czy sporcie amatorskiej, trenować
0: w obrębie tego punktu.
1: Tego punktu, bo on po prostu powoduje bardzo dynamiczny rozwój.

0: polecam tutaj, nie wiem, czy tam nas słuchają w tych największych ośrodkach sportowych w Hiszpanii, w Argentynie, to tutaj można korzystać, pewnie się trzeba kontaktować z profesorem. No myślę, że to będzie wykorzystane.
1: Ale jeszcze jedną rzecz dodam. Właśnie, to jest takie obciążenie, gdzie zawodnicy się boją, bo nie są w stanie wytrzymać, na przykład w piłce nożnej, nie są w stanie wytrzymać tej intensywności przez 90 minut gry. I to prawda jest. Ale żeby to wytrzymać, to trzeba zmienić, bezwzględnie zmienić istotę treningu w futbolu. I nie tylko w
0: podejście
1: futbolu,
0: do tego
1: w ogóle w sporcie.
0: Tak, bo tutaj pan przywołał piłkę nożną, ale to nie chodzi tylko o piłkę nożną. Ale dobrze, ale proszę powiedzieć, czy to jest gdzieś stosowane już? Gdzieś te wyniki pana badań, odkrycia?
1: Ja to na sobie sprawdziłem.
0: Okej.
1: To zdobycie na przykład korony 7 kontynentów. To na 7 startów, proszę mi źle nie zrozumieć, ale w pięciu startach byłem na podium. W wieku moim. A ja już naprawdę mam bardzo dużo lat. A więc w kategorii wiekowej oczywiście mojej. A więc tutaj, patrząc przez pryzmat moich obserwacji, moich badań, widzę tutaj ogromne, ogromne, nieprawdopodobne rezerwy do wykorzystania.
0: Tak jak wspominałem, temat i doświadczenie, wspomnienia wymagają, oczekują, żeby była to dłuższa jakaś audycja i zapraszam pana profesora na taką audycję. Będziemy szukali formuły i będziemy szukali też czasu, gdzie będziemy mogli szerzej porozmawiać, może nawet z telefonami od naszych słuchaczy, żeby tutaj się i porozumieć, i zapytać, i podzielić swoimi też doświadczeniami. Ale dzisiaj ostatnie pytanie. Zachęcałem do słuchania, że może poszukamy sekretu na długowieczność. Sport to zdrowie, jest takie powiedzenie. Znam wielu maratończyków, wielu sportowców, którzy, no niestety, karierę musieli zakończyć. Czasami nawet bardzo drastycznie. I tutaj to powiedzenie sport to zdrowie trochę się zgrzyta z doświadczeniem. Jak pan na to patrzy w kontekście długowieczności? Myślę, że każdy by chciał zatroszczyć się o siebie. Ruch zwykły wystarczy, sport bardziej ekstremalny, szukanie tego progu wytrzymałości do najpóźniejszych lat, jakich możemy. Jak pan na to patrzy?
1: No, to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Dziękuję za to pytanie, bardzo wielopoziomowe, ale spróbuję krótko na nie odpowiedzieć. Nie ulega wątpliwości, że szeroko pojęta aktywność fizyczna jest elementem, która uskrzydla każdego emeryta. Ale nie tylko każdego emeryta. Ale ponieważ
0: w każdym wieku.
1: W każdym wieku. To nie ma, tak jak powiedziałem na samym początku, ruch jest prawdziwym błogosławieństwem w naszym życiu.
0: Niezależnie kiedy zaczynamy. O, może tak podejdźmy do tego, tak? Czy zaczniemy w wieku 30, 40, 60 lat?
1: Niezależnie od jakiego poziomu startujemy. Oczywiście ten proces starzenia będzie miał swoje przełożenie na szeroko pojętą sprawność psychofizyczną, ale nie ma to po prostu najmniejszego znaczenia. Dalej, jeśli mówimy o tej długowieczności, to poza tą szeroko pojętą aktywnością, ale nie tylko aktywnością polegającą na marszobiegu, czy spokojnym marszu, czy spokojnym biegu, tylko na obciążeniu znacznie wyższym.
0: Czyli tego szukamy.
1: Tego, co szukamy, bo na to mózg czeka. Proszę Państwa, żebyście Państwo zrozumieli istotę ruchu, który bodźca tego ruchowego, tego treningowego, na który czeka mózg, gdybyście Państwo spróbowali to zrealizować raz, drugi, trzeci, dziesiąty, to byście zorientowali się, jak to kapitalnie działa w przypadku przede wszystkim reakcji organizmu, ale przede wszystkim stanu zdrowia.
0: Ale ja też apeluję zdroworozsądkowo, żebyśmy się nie przeforsowali na sam początek.
1: Nie ulega wątpliwości.
0: No, żeby mieć, my też badamy, monitorujemy wszystkie punkty.
1: No i oczywiście absolutnie podstawowy monitoring tutaj jest bardzo potrzebny. No, poza tą dawką ruchu, no jest bardzo ważna sprawa. Przede wszystkim rytmiczny sen, no i odżywianie. I w naszym wieku, i to chcę bardzo mocno podkreślić, w wieku senioralnym musi się zmienić dieta. Tam musi być wyraźnie mocniejszy akcent na spożywanie białka szeroko pojętego. Dlaczego? Bo proces starzenia powoduje to, żeby można odbudować komórkę, potrzebujemy zużywać więcej. Większej...
0: Nie ma tego, nie ma tej przyswajalności.
1: I to białka,
0: tej samej.
1: I to wysoko kwalifikowanego białka. I to, o czym już wiemy od dzieciństwa. Jajko, kurze jajko jest fenomenalnym, niepowtarzalnym białkiem, którego nie, żadne inne białko nie zastąpi.
0: Drodzy Państwo, to jest w pigułce, naprawdę w pigułce, bo tutaj ja myślę, że pan profesor by jeszcze opowiadał, a ja bym pytał, bo jeszcze mam bardzo dużo pytań. Niewątpliwie dużego powera i energii otrzymałem, siedząc na fotelu. Zaraz będę musiał się ruszyć. No i do tego też zachęcam Państwa. No, szukajmy tej większej aktywności. Na pewno możemy więcej niż nam się wydaje i jestem pewny, że przekonał nas do tego nasz gość, a był nim profesor Jan Chmura, zdobywca potrójnej korony maratonów, fizjolog, nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Edukacyjnej w Sporcie w Warszawie, z dużym doświadczeniem też jako nauczyciel akademicki w wielu innych ośrodkach akademickich. Za to spotkanie bardzo serdecznie już teraz dziękuję. Szukam kolejnych okazji do szerszej rozmowy. Panie profesorze, dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: Państwu też dziękuję za obecność i za uwagę. Łukasz Ligorowski, do usłyszenia.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
3: Tu Radio Rodzina.

No, przyznam się szczerze, że trochę mi się nie chce z klimatyzowanego biura wychodzić tutaj ze studia Radia Rodzina, bo tam 30 stopni, rowerek, pewnie wiatr będzie wiał w twarz, jak zwykle, no ale zachęca to mimo wszystko do tego, żeby rozpocząć miło weekend, który akurat tym razem mam wolny. Korzystamy, oczywiście, że tak, z tego weekendu jak najbardziej wszędzie, gdzie się da, gdzie można wychodzić, gdzie jest woda, gdzie jest las na świeżym powietrzu. Do tego zachęcamy, bo później pogoda troszeczkę się skiepści, a jeszcze będą przecież te miesiące, w których będziemy długo siedzieć po ciemku w domach. Znaczy no, nie po ciemku, no ale wiadomo o co chodzi. Dziękuję pięknie za dzisiejszy dzień. Maciej Staniak, kłaniam się serdecznie.

0: 50 niewybuchów w centrum Warszawy, saperzy wszystkie zabezpieczyli. Rosjanin przygotowujący zamach na obywatela USA aresztowany. Dron rozbił się w Rumunii, przy granicy z Ukrainą. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. 50 pocisków artyleryjskich z II wojny światowej zabezpieczyli saperzy w centrum Warszawy. Ruch w rejonie ulic Grzybowskiej i Żelaznej wraca do normy. Mieszkańcy mogą wrócić do domów. Wcześniej musiało się ewakuować nawet kilka tysięcy osób. Na niewybuchy natrafili robotnicy przy budowie linii tramwajowej.
1: Coś wynosili.
2: Coś wynosili, tak.
3: No, ale to wynosili...
2: Nie za duże to było, tak.
3: Okay. I co, i to przenieśli tam do tej ciężarówki? Do
2: tak, takiego... coś wynosili.
3: Saperskiego czegoś?
2: Dokładnie tak.
3: No a co z wami? Jak zostaliście poinformowani? Był jakiś alarm? Jakaś syrena, coś?
2: No, w biurze była informacja, że należy wyjść, tak?
3: Informacja, ale był jakiś, no nie wiem, alarm, dzwonek, tak jak w pożarze?
2: Znaczy, nie było dzwonka, ale ogłosili mi przez tam...
3: I szybko poszło mikrofony. Takie ewakuowanie się?
2: Szybciutko, no. To
3: się, człowiek... się bierze wtedy rzeczy, plecak?
2: Czy... Klucz od domu. Jeszcze też prosili, żeby tak spokojnie wychodzić i też do windy, tak? No, bo zazwyczaj windy są pozamykane przy ewakuacji. Żadnej paniki nie było.
0: Z ewakuowanymi osobami rozmawiał Szymon Kępka. Rosjanin, który przygotowywał zamach na obywatela USA w Polsce, aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Według śledczych 29-latek działał na zlecenie obcego wywiadu. Podejrzany planował zabójstwo osoby niewygodnej dla reżimu Władimira Putina. Do zamachu miało dojść w Warszawie, ale w ubiegłym tygodniu Rosjanina zatrzymali przy ulicy Wołoskiej policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem. Później razem z funkcjonariuszami ABW zbierali dowody w sprawie.
4: Co przekuło się na przedstawienie mężczyźnie zarzutu m.in. przyjęcia zlecenia zabójstwa, a także czynienia przygotowania do jego zrealizowania.
0: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dron rozbił się w Rumunii, przy granicy z Ukrainą. Stało się to w lesie. Wstępne informacje wskazują, że nie spowodował zniszczeń. Rumuńskie służby podały, że bezzałogowiec nie został wykryty przez systemy radarowe, ponieważ poruszał się na bardzo małej wysokości. Przestrzeń powietrzna Rumunii jest regularnie naruszana przez rosyjskie drony, które atakują cele w Ukrainie. W poprzednim miesiącu kilka dronów zestrzeliły rumuńskie myśliwce. Jasna Góra przygotowana na pielgrzymkowy szczyt. Tymczasem przewodniczący Episkopatu Polski dziękuje pielgrzymom za świadectwo wiary. Arcybiskup Tadeusz Wojda za pośrednictwem Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski pozdrowił pielgrzymów udających się do miejsc kultu.
6: Niech Matka Boża dodaje wam sił, zarówno fizycznych, jak i przede wszystkim duchowych, na czas pielgrzymowania. Wspólna droga, modlitwa, śpiew i przyjmowanie sakramentu są pięknym świadectwem wiary i budują wspólnotę. Docierając do miejsc świętych, zawierzajcie dobremu Bogu wasze sprawy, rodziny i bliskich. Niech wasz trup przyniesie potrzebne łaski wam samym, waszym rodzinom, ojczyźnie i całemu Kościołowi.
0: Najwięcej pielgrzymów przebywa co roku w miesiącach wakacyjnych na Jasną Górę. Pierwsza duża grupa dotrze tam na uroczystość w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Kolejny szczyt pielgrzymkowy przypada przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Czy Bóg istnieje? Wołanie człowieka, który pragnie zbawienia. Publikacja jest formą rozmowy, w której kardynał Robert Sara podejmuje się odpowiedzi na pytania o istnienie Boga, jego obecność w ludzkim życiu, milczenie wobec cierpienia oraz sens wiary w świecie pełnym niepewności. Jest to lektura dla osób szukających odpowiedzi na najważniejsze pytania o Boga, człowieka i nadzieję. A jej ton prowadzi do refleksji, nie do sporu. Dawid Cantagalli, współautor i autor wstępu do wydania polskiego, zaznacza, że książka wyrasta z przekonania, iż dziś szczególnie potrzebujemy jasnych, uzasadnionych i oświeconych Pismem Świętym odpowiedzi oraz świadectw obecności Boga. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl.
8: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
9: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje. I o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
8: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
9: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
8: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
9: Nabór wniosków rozpoczyna się 3 sierpnia. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
8: Więcej informacji na simwrocław.pl.
1: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
9: Reklama.
10: Jak ktoś lubi wysokie temperatury i słońce, to dzisiaj może wyjść i wrócić w niedzielę wieczorem, bo do tego dnia słońca nam nie zabraknie. Jutro 36 stopni, dziś cały czas 29, ani jednej chmurki, delikatny wiatr, chociaż momentami nawet wiejący do 20 km na godzinę i w niedzielę również 29 stopni, choć powoli chmury zaczną się już na niebie pojawiać. Korzystamy, cieszymy się z tej słonecznej, ciepłej pogody i wakacyjnego klimatu, bo od poniedziałku przez 4 dni deszcze i chmury.
11: Tu Radio Rodzina.

0: Polscy turyści poszkodowani przez pożary w Chorwacji. Z aresztu zwolniony został rolnik, który zaorał drogę w Gliwicach. Przed nami długi weekend. Policjanci apelują o ostrożność. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
1: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
0: To skutki pożaru, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz dziś rano w środkowej części Chorwacji. Pożar najpierw strawił las sosnowy i otaczającą go roślinność, a następnie szybko przeniósł się na domy w miejscowości Lokwa Rogoźnica. MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseusz. Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza. Z aresztu wychodzi 60-letni rolnik, który przed tygodniem zaorał świeżo położony asfalt na peryferiach Gliwic i za to spotkała go dotkliwa kara. Teraz prokuratura uchyliła areszt po tym, jak śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia znacznej wartości, co oznacza, że mężczyźnie grozi łagodniejsza kara. Rolnik tłumaczył, że jest właścicielem drogi, a prowadzone w okolicy prace są nielegalne.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało dziś papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony w kościele 27 września pod hasłem Nawet jedno z tych dzieci. Tegoroczne orędzie papież poświęca małoletnim, którzy doświadczają migracji i ucieczek.
3: Kleon XIV przypomina, że każdego roku miliony dzieci opuszczają swoją ziemię z powodu wojen, ubóstwa, przemocy i katastrof. Papież podkreśla, że w sytuacji najmłodszych migrantów nie chodzi o liczby ani statystyki. Każde dziecko posiada nieskończoną godność, a w dziecku, jak pisze papież, możemy przyjąć i spotkać Pana. Ojciec Święty wzywa też do działania w krajach pochodzenia, usuwania przyczyn zmuszających najmłodszych do ucieczki, a także do ich ochrony w krajach tranzytu i docelowych.
0: Relację przygotował Karol Darmoros z Vatican News. Przed nami świąteczny, a dla wielu także wydłużony weekend. Wolny piątek lub poniedziałek, a także zapowiadana ładna pogoda z pewnością zachęcą wielu kierowców do wyjazdów poza miasto. Policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone kontrole na drogach wylotowych oraz głównych trasach i apelują.
4: Policjanci zwrócą uwagę na krewki kierowców, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość. Kontrole możemy spodziewać się z wykorzystaniem nieoznakowanych radiowozów, jak i ręcznych mierników prędkości. Szczególny nacisk zostanie położony na eliminowanie z ruchu kierowców, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Przed wyjazdem warto sprawdzić trasę i upewnić się, czy nie występują na niej utrudnienia. Zaplanujmy również przerwy w podróży, szczególnie jeśli czeka nas długa trasa. Pamiętajmy, aby prędkość zawsze dostosować do aktualnie warunków panujących na drodze, natężenia ruchu i własnych możliwości.
0: Mówił Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Śląskiej Policji. Zadbajmy o to, aby ten długi sierpniowy weekend był czasem odpoczynku, a nie niebezpiecznych zdarzeń na drodze, przekonuje policja.
5: Można powiedzieć wreszcie troszeczkę chłodniej, 26 stopni, ale dalej nie ma się schować jak pod chmurką, bo na niebie dominuje słońce. Wiatr za to wieje do 20 paru kilometrów na godzinę, więc od czasu do czasu nas ochłodzi. Nocy ciepła, można się tego było spodziewać, bo jutro ma pojawić się na naszych termometrach aż 36 stopni. Chyba trzeba gdzieś nad wodę się wybrać.
6: Reklama.
7: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii i chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
6: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
11: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
6: Nie mam prawka.
11: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
6: Brzmi super. Dzięki.
11: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
12: Wojciech Boński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
13: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
14: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
15: To dokąd na wakacje?
14: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
15: A może dalej?
14: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
15: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
0: Reklama.
16: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Jeśli szukasz opowieści o Maryi, która pomaga modlić się, ufać i patrzeć głębiej, ta książka może być dobrym wyborem. Książka pod tytułem O Maryi, napisana przez kardynała Grzegorza Rysia, jest publikacją, która prowadzi przez najważniejsze sceny z życia Matki Jezusa. Od zwiastowania po obecność pod krzyżem, pokazując je jako laboratoria wiary, bliskie codziennemu życiu człowieka. To poruszające rozważania o Maryi jako kobiecie wiary, która uczy zaufania Bogu i odkrywania Jego obecności w życiu. Autor pokazuje Maryję jako osobę wybraną, nie ze względu na siłę czy pozycję, lecz na otwarte serce i wiarę. To lektura dla tych, którzy chcą spojrzeć na Ewangelię jako na żywe słowo, odnoszące się także do własnych pytań, lęków i nadziei. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
2: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Opublikowano papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Dziś wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Brytyjscy biskupi proszą o modlitwę za jego wstawiennictwem w szczególnej intencji. Biskup nominat Karagandy Piotr Pytlowany opowiada o swoim doświadczeniu kościoła w Kazachstanie. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało dziś papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony w kościele 27 września pod hasłem Nawet jedno z tych dzieci. Tegoroczne orędzie papież poświęca małoletnim, którzy doświadczają migracji i ucieczek.
3: Leon XIV przypomina, że każdego roku miliony dzieci opuszczają swoją ziemię z powodu wojen, ubóstwa, przemocy i katastrof. Papież podkreśla, że w sytuacji najmłodszych migrantów nie chodzi o liczby ani statystyki. Każde dziecko posiada nieskończoną godność, a w dziecku, jak pisze papież, możemy przyjąć i spotkać Pana. Ojciec Święty wzywa też do działania w krajach pochodzenia, usuwania przyczyn zmuszających najmłodszych do ucieczki, a także do ich ochrony w krajach tranzytu i docelowych. Karol Darmoros, Watykan News.
2: Kościół wspomina dziś świętego Maksymiliana Marię Kolbego, który dokładnie 85 lat temu zginął męczeńską śmiercią w Auschwitz. O modlitwę za jego wstawiennictwem proszą brytyjscy biskupi, polecając intencję uwolnienia 78-letniego Jimmy'ego Laya, uwięzionego w Chinach.
4: Ten katolik, brytyjski obywatel, wydawca niezależnej prasy i krytyk komunistycznej partii Chin w Hongkongu, został skazany na 20 lat więzienia. Sąd uznał go winnym kolaboracji z obcymi siłami. To najostrzejszy wyrok, jaki wydał Pekin od kiedy w 2020 ograniczył wolność słowa w imię tak zwanego bezpieczeństwa narodowego. Episkopat zwrócił się do brytyjskiego premiera z apelem, aby uczynił wszystko, co możliwe w celu doprowadzenia do uwolnienia chorego na cukrzycę, trzymanego w izolacji więźnia sumienia, którego zdrowie według doniesień Reporterów Bez Granic szybko się pogarsza. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska, Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
2: Przed kilkoma dniami informowaliśmy, że Leon XIV mianował księdza Piotra Pytlowanego biskupem kazachstańskiej Karagandy. W rozmowie z Radiem Watykańskim biskup nominat, który od 1995 roku pracuje w Kazachstanie i dobrze zna Karagandę, opowiada o lokalnym kościele.
5: Kazachstan to jest mój dom i dlatego przyjęcie tej nominacji jest dla mnie w pewnym sensie kontynuacją drogi, którą rozpocząłem wiele, wiele lat temu jako diakon, a nie jest rozpoczęciem czegoś jakby całkowicie nowego. W sercu mam to samo pragnienie, co było u początku, czyli być blisko ludzi, głosić Ewangelię, pomagać naszemu Kościołowi wzrastać. Kościół karagandyński jest niezwykły, bo o jego dzisiejszej rzeczywistości i żywotności stanowi jego wczoraj. Fundamentem, myślę, jest przede wszystkim tutaj wiara ludzi, którzy w czasie prześladowań nie przestali być wierni Chrystusowi. Karaganda i całe jej okolice są naznaczone, jak wszyscy wiedzą, historią deportacji, obozów, ogromnego cierpienia. A jednak właśnie z tego cierpienia, tak mi się wydaje, wyrósł ten Kościół, który dzisiaj żyje, modli się i daje świadectwo.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy, bo mimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
7: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.